0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: lubi mnie?
1: Post.
0: Czy staję na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w parku

0: programie.
1: Dzień dobry, Bielczanie, kłania się Bartek Ważny. Dzisiaj trochę cieplej niż wczoraj, 23 stopnie maksymalnie na termometrach. O poranku jeszcze możliwe opady deszczu, ale po godzinie 11 powinno już wyjść na dłużej słońce, no i ma zostać z nami już do samego końca czwartku. Dzisiaj na szczęście bez wiatru, który by nam przeszkadzał w trakcie dnia, ale jeszcze w nocy możliwe opady deszczu. W tym tygodniu cieplej już nie będzie. Jutro 21 stopni, w sobotę 19, w niedzielę tylko 17.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
3: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
2: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. O czym więcej Michał Rafa.
4: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
5: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
4: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
6: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
7: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
4: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
2: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 osoby. W góry tylko od świtu do zmierzchu apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Trzeba wziąć też pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z TPN.
8: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30, gdy chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę. Warto spakować latarkę do plecaka.
2: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Nazwa czwartek w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: SK2. 2 dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Ha, brzmi smakowicie!

0: Ra, ra, ra, ra, ra. I zrozumieć jeden dzień. Jeden dzień trzeba zawsze zrozumieć. Na przykład wyrozumiały jest piątek dla nas, prawda?
1: Tak, piątek dużo rzeczy może wybaczyć. Sobota już niekoniecznie, moi drodzy. Taka prawda, w sobotę trzeba się później borykać z bólem głowy, jeżeli ktoś...
0: Tak?
1: Tak, jeżeli ktoś zrozumie dobrze piątek, to w sobotę ma przekichane.
0: A, myślałem, że bardziej, że jak chcesz w sobotę FIFA Rafa, to się borykasz z bólem głowy żony.
1: A, o, to w dużym...
0: Widzisz,
1: proszę bardzo, proszę bardzo,
0: no.
1: Ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: I dlaczego?
1: I dlaczego?
0: I dlaczego?
1: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No to tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
0: Dwójtek.
1: Dwójtek. No i czwartek to jest taki... Wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc... Być może czwartek to jest mój ulubiony dzień tygodnia.
0: Może coś najlepszego jest przed wami.
1: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze, tak wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę. Mimo, że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
0: Dobra, ale ty dużo gadasz.
1: No
0: kopie.
1: Ojejku, no bo...
0: Idźcie na pij kawy, co?
1: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
0: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do
1: tak,
0: ciebie,
1: już,
0: tak?
1: Już się wziąłem, odnieciłem.
0: Dobra,
1: bardzo.
0: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka, znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
1: No pytanie jest takie...
0: No przecież
1: nagadałeś się i ja nie wiem. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: A, i dlaczego?
1: I dlaczego?
0: Dobrze, dziękuję.
2: SK2.
1: Słuchaj uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: No też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważne, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami
1: liczba
0: na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, pięknie naładowane
0: tak się
1: emocje.
0: Jarząbek tak nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. Pracy. Ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: Patrz, jaki gagatek życi.
1: Nie, bo ja patrzę, że Grzegorz Chyży będzie u nas jeszcze dzisiaj. Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend, bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytałem o dzień.
2: Sobota.
1: Tak, on powiedział, że weekend. Tobie się dni zlewają, coś
2: tak, czuję. Tak. No nie, zlewają się, ale sobota jest najlepszy.
0: Ulubiony dzień tygodnia?
2: Weekend. Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
0: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
2: Mam weekend.
0: I weekend też jest normalnie, nie?
2: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ty, ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można
2: no,
1: i sprawę w urzędzie
2: załatwić. No też mam.
1: No właśnie.
2: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to tak. Mam poniedziałek, wtorek wolny.
0: A,
2: i później
0: tak
2: znowu pracuję.
0: Czyli
2: wtorek,
0: i tak
2: środa,
0: masz weekend,
2: czwartek,
0: tylko
2: wolny.
0: Poprzesuwany.
2: Tak, poprzesuwany.
1: Ty, a ja, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz ją dostać w poniedziałek po pracującym weekendzie? Czy
2: nie, no to już musimy mieć, to już w grafiku mamy, że tam na przykład ja mam wtorek
0: wolny. Że już
2: tak,
0: wiesz,
2: już,
0: kiedy
2: tak,
0: masz odebrać.
2: Tak, we wtorek.
0: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje odebrać.
2: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
2: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
0: Czyli masz co drugi weekend masz dłuższy.
2: Tak.
0: No to fajnie w sumie.
2: No, wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny, to by było wtedy najlepiej. No.
1: Nie, znudziłoby ci się.
0: Dobra, ale spodobało mi się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend. To jest bardzo ładne, Krzysiu.
2: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego 7268 26 26 albo Messenger. Zapraszam.
0: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: I po reklamie.
12: Pierwsza połowa dnia w Białej Podlaskiej zapowiada się niestety deszczowo, ale już po 12 powinno być się całkiem słonecznie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, a temperatura odczuwalna powinna być kilka stopni wyższa, dlatego że dzisiaj bez wiatru, za to dużo promieni słonecznych przez całe popołudnie. W tym tygodniu jeszcze będą chłodniejsze dni, 21 stopni jutro, w sobotę 19, a w niedzielę szykuje się tylko 17 kresek.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

0: 98 cm to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
1: Nie, nie. To... 11 cm to może być żart. Nie?
0: Tak, ale 98 cm to już nie są żarty. Nie. Dobrze, że weekend, bo sucho.
1: 28,5 do 7. Całe życie.

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wajdę, ja rządzę.
0: Dzień dobry. Panią.
1: Moim najwspanialszym dniem był piątek. W tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: Dziękuję,
1: do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnoles na Mazowszu leży, mój drogi.
0: A na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku, baczcie, oglądajcie.
1: No i
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
1: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
1: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy. To jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G. SK2. Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak w ogóle jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. Dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków. Tak.
1: Była bitwa o Kraków, moi drodzy, była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: nie w
1: Warszawie?
0: A to rozmawiali w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No proszę bardzo. Czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: I po reklamie.
16: Na bielskich ulicach o tej porze, jak w ostatnich tygodniach, niestety duży ruch na Terewelskiej w obie strony. No i pamiętajcie też o cały czas przebudowywanej i

0: okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
1: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
2: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Habir.
3: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
4: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
3: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
5: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
3: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
2: To była prawdziwa bitwa o Kraków, za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
6: Jaką powierzchnię ma Kraków?
7: Liczby nie podam.
6: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
8: Około 20 kilometrów. No, obwód.
6: Tak.
9: To ma teraz matematyki.
6: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
7: Nie pamiętam.
6: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
10: Najwyższy.
6: Tak.
10: Kopiec Kościuszki.
7: Piłsudskiego.
2: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: SK2 Sport.
2: Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Fajny ten quiz był.
15: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, który prezenter największy? Jarząbek. Obwód którego prezentera największy? Jarząbka.
14: Ile ma obwód największego prezentera? 20 kilometrów.
15: Coś ty sobie, no. Wszystko bym wiedział.
14: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
15: Kopiec Kreta.
14: No oczywiście, że tak to.
13: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
15: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
14: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
15: W kopcu Kreta? Mhm. Naprawdę?
14: Tak, ostatnio skosztowałem. Tak, okay. No i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
15: 4 minuty po 7:00, czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga, to ja i on i ja, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
14: Wajda, dzień dobry.
15: I Budka Suflera. Hej!

0: Pamiętaj. Starsa się przypomina waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że ona bierze udział w listach przebojów u nas takowoż.
1: Tak, dziewiąte miejsce obecnie zajmuje i teraz, jak to zawsze bywa, o tej porze roku przypominam wam, żebyście zagłosowali sobie na sk2.pl na naszą gorącą polską dwudziestkę, bo to wy układacie tę listę.
0: W piątek o 18 notowanie i Łukasz Zduńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Utwory mogą się podobać i nie podobać i my to, o tym wiemy.
1: Dam plusa, ale nie powiem na co.
0: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
1: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

0: Czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. Wesce 2, przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: Da, to kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2. Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, to nie oni racji mają, bo ja jestem Kielc. SK2.

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po 7. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się tak, chyba mówi,
2: tak,
1: ICE.
2: ICE.
1: Oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć, cześć.
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Biedronka. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Wjeżdżając do Bielskiego Centrum będzie trzeba teraz postać na Piłsudskiego, na Artyleryjskiej, ale także nieco dalej na Terbelskiej oraz przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II też spory ruch. Termometry pokażą 23 stopnie maksymalnie dzisiaj w Białej Podlaskiej. Do południa jeszcze możliwe opady deszczu i to całkiem spore. Potem powinno być bardziej słonecznie. Dzisiaj też bez wiatru, a w nocy temperatura spadnie do 12 stopni.
9: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: Bom, bom, czyli Mysłowic i chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze, 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: No przeczytaj, masz napisane Ketrawzd.
1: Może
0: Ketrawzd.
1: Dzisiaj Ketrawzd, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, który nie muszę iść do pracy.
1: Tak, do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: Czyli nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. Eska 2.
1: Ale jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, oj da, bo oj zapowiada, da. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo,
1: za pliko,
2: za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby to pokonstruować, te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej.
2: Tak.
1: Idźmy dalej. Prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak, tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy. SK2.

0: No popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? O. Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę? SK2

0: Reklama.
1: Tomek!
2: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: I po reklamie.
17: Lekkich opadów deszczu w Białej Podlaskiej spodziewamy się jeszcze do godziny 10. Potem powinno być już raczej sucho, a nawet wyjdzie.

0: Letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
1: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
2: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę, także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
0: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
3: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
0: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ej, musimy uważać, co mówimy w tym momencie, bo jesteśmy pod kontrolą. Patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed psem, chodzi po korytarzu, to jest ten bulldog, tak? Nie. Francuski.
8: On nie ma ogona.
7: Nie ma ogona?
8: Nie. Oju. Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
9: Nie ma sprzętu.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Hasory Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie? Absolutnie
0: albo tak, albo nie. No właśnie. 11 minut po 8 to Radio SK2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak. Seul wprowadza coś takiego, co ma ulżyć ludziom. Chodzi o prawo do cienia. Władze południowo-koreańskiej stolicy zapowiedziały właśnie w mieście różnego rodzaju rozwiązania, które dadzą cień pieszym.
0: Są propozycje, to na przykład sadzenie drzew o szerokich koronach albo montaż marki z nadchodnikami.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze jedno. Mogliby na przykład poprosić o nas, o wypożyczenie Śląska, prawda?
0: Nas? Tak. O wypożyczenie? A dlaczego akurat Śląska?
1: Ostatnio byłem na stadionie, słyszałem na własne uszy, cała Polska w cieniu Śląska. SK2.
0: Można też na przykład tam do Korei wysłać nasz ZUS. Hmm. No, 3 miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłów pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok czasami, jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz, co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubią nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo kręcimy.
1: Sama tego chciałaś.
6: No i co?
0: I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cyprynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Celina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Cóż, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem.
1: No co patrzysz? Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: A, Charlie Chaplin, dobra.
0: No,
1: okay.
0: I co? No to był właśnie ten wzrok, Jarząbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
0: A zauważysz, że pisze się Cycharli, a czy to się Charlie?
1: Tak, to dziwne, no. Nie? No. Dziwny jest ten świat.
0: 8 punktowania dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
7: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
7: Będzie ciężko.
0: Ale no, może rado, litera może. Będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C, tobie się właśnie wylosowała litera E, piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu, uwaga, państwo.
7: Egipt.
0: Miasto.
7: Edynburg.
0: Tytuł filmu.
7: E.T.
0: Imię.
7: Ewa.
0: Roślina.
7: Estragon.
0: Potrawa.
7: Ekler.
0: Zawód.
7: Elektryk.
0: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
1: Ty zauważyłeś.
0: Co zauważyłem?
1: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
0: No widzisz? Zauważyłeś? No,
1: dziwny jest ten świat.
0: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrodę od Radia SK2.
7: Gratuluję.
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia, lwy, były takie bardziej aktywne. Orangutany chętniej obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: I po reklamie.
11: Na termometrach w Białej Podlaskiej zobaczymy dzisiaj do 23 stopni. Jeszcze do południa możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu, ale potem w prognozach pogody widać, że będzie już całkiem słonecznie. Jeżeli chodzi o temperatury, no to dzisiaj do 23 stopni, tak jak wspominałem, jutro będzie już tylko 20, w sobotę trochę więcej, bo 21, ale niedziela przyniesie znowu 18 kresek. Deszczowo może być jeszcze do soboty, włącznie w niedzielę na szczęście już dużo słońca.
12: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: Powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, tak.
0: Żeby wstydnie było przed tymi gościami, co sprzątają.
1: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu.
0: No.
1: Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No, ale paranoja dzisiejszych czasów. No, ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
1: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
1: Made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na to mieszkanie i straszna dziura. 2

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupia nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: ja nasz prezydent. Ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: A jak pierwszy raz? No nie wiem, znaczy, podejrzewam, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz. Jaka ciemnota, Boże!
0: A to dopiero początek,
2: tak?
0: Nie?
2: Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku tak zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: Razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mm-hmm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców? Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie troszeczkę. Pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami, za chwilę Kasia Grodzka. SK2.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
4: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
10: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj do 23 stopni. Dużo słońca, ale dopiero w drugiej połowie dnia, więc jest jeszcze na co czekać. Dzisiaj nie będzie nas też męczył wiatr. W nocy temperatura spadnie już do 11 stopni, ale w kilku kolejnych dniach jeszcze doczekamy się temperatur powyżej 20 kreski. Jutro właśnie 20 stopni w Białej, w sobotę będzie 21, ale niedziela już chłodna, tylko 18 kresek. Za to w niedzielę dużo słońca.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Słuszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Słuszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBay

0: Dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
1: Potter, Harry.
2: No Slytherin, no Slytherin.
3: Gryffindor!
0: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Bartek Ważny, 3 projekty duże, 4 średnie, 18 małych i 4 zielone. Czy wy już wybraliście? Głosowanie w budżecie obywatelskim Białej Podlaski trwa jeszcze do 13 września. Jutro z kolei podsumowanie tegorocznych zmagań Białej Podlaskiej w ramach rowerowej stolicy Polski. Będzie strefa animacyjno-edukacyjna, spotkanie z Rafałem Majką, brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich, a wieczorem wielka parada rowerowa. W czerwcu bialscy rowerzyści przejechali ponad 808 tysięcy kilometrów, a od początku rowerowej zabawy już ponad 6 milionów kilometrów.
6: Dziś w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.
7: No.

Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Wrotka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywala cię gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli. SK

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK 2. Za to Donald Trump to chyba tak ma, że umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego, coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
1: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: I po reklamie.

0: tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK 2 zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło, wodę, odklej.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: I po reklamie.
11: 18 stopni pokazują teraz bielskie termometry, a dzisiaj doczekamy się 23 kresek, czyli będzie troszkę cieplej niż wczoraj. Jeszcze do 11 spodziewamy się lekkich opadów deszczu, potem powinno być się całkiem słonecznie nad Białą, dlatego dzisiaj bez wiatru silniejszego przez cały dzień. W nocy jeszcze mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, no podobnie w piątek i jeszcze w sobotę. Dopiero niedziela zapowiada się bardziej słoneczna. Na termometrach jutro 20 stopni, w weekend 21.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech, w Monachium, w dzielnicy obok firmy zbrojeniowej. Wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, to obywatele Bułgarii. Do próby podpalenia doszło minionej nocy. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
13: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście było.
12: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta, autopoprawka do nowelizacji ustawy.
14: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze.

0: 14 września uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie zadań objętych lokalną strategią rozwoju, mówi Mariusz Kostka, prezes BLGD.
1: Wachlarz tematyczny związany jest z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego południowego Podlasia.
0: Maksymalny czas realizacji zadań to 2 lata. Uwaga, zmiana miejsca jutrzejszego podsumowania rowerowej stolicy polskiej. Impreza miała się odbyć na Placu Wolności, ale przeniesiono ją do Parku Radziwiłłów. Godzina bez zmian, start o 12.
2: U nas polskie hity goszczą na stałe, żaden tam krótki najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło, ich usłyszycie w Radiu SK 2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy 2 minuty po 10 na zegarach.

ONA i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Thora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Thora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś. SK

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgośka i Maryla Rodowicz.

0: nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, no właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania i świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza z Duńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34, telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radiu SK 2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Dalsza część czwartku w Białej Podlaskiej powinna być bardziej słoneczna. No tak przynajmniej to obiecują nam prognozy pogody. Dzisiaj już do końca dnia bez silniejszego wiatru, a na termometrach maksymalnie 23 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek. Jutro w piątek w Białej Podlaskiej będzie już chłodniej, maksymalnie 20 stopni. Do tego przez cały dzień dużo chmur, a w okolicach południa i dalszej części dnia musimy spodziewać się opadów deszczu.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat na Atlantyku. Nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
20: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywania kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
0: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
21: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
22: SK2.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, funkcjonariusz Straży Granicznej z Białej Podlaskiej, pomógł przy porodzie. Młodszy chorąży Andrzej Pomorski, który pracuje ponadto jako ratownik medyczny, otrzymał wezwanie do rodzącej kobiety. Mały Aleksander nie zamierzał jednak czekać na przyjazd do szpitala. O godzinie 3:30 przyszedł na świat w warunkach domowych. Wszystko zakończyło się pomyślnie.

0: pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień, proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: Piękny przekaz do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wejdzie, jak to nie wyjdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: I po reklamie.

0: coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczenia wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
10: I po reklamie.
11: Już do końca dnia nad Białopodlaską mamy widzieć dużo słońca, trochę chmur też jeszcze będzie się pojawiało, ale już raczej bez opadów deszczu. Tak przynajmniej wygląda to w prognozach pogody. Temperatura maksymalna na dzisiaj to 23 stopnie. Kolejne dni będą już chłodniejsze. Jutro w Białej co najwyżej 20 kresek, w sobotę trochę więcej, bo 21, ale w niedzielę już tylko 18. W piątek spodziewamy się sporych opadów deszczu, podobnie w sobotę, w niedzielę za to słonecznie.
12: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgii Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
13: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego, bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
12: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
14: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
12: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę bada policja i prokuratura. Utrata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców.
15: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
16: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzyły też dużo starsi kierowcy.
12: A opinie kierowców zebrał Krystian Machalica.
7: Polska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, bielska Caritas ogłasza nabór na wolontariuszy, mówi Małgorzata Strzelec, koordynatorka Centrum Wolontariatu.
1: Ruszamy z nową rekrutacją, ponieważ część wolontariuszy dorosło i uciekło od nas. Powyjeżdżali na studia, pozmieniali szkołę.
11: Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. W żłobku samorządowym w Ciciborze Dużym są jeszcze wolne miejsca dla dzieci. Placówka zapewnia najmłodszym opiekę w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, a rodzicom możliwość skorzystania z opieki żłobkowej na terenie gminy Biała Podlaska. Szczegóły na stronie gminy.
17: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień.
18: No takie owocowe.
17: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, Sylwia Grzeszczak będzie dla was miała mango i nie tylko...

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Elektryczne gitary Wesce 2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko Wesce 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak, tak, tak.
3: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
2: Ojej.
3: No.
2: A jak zabezpieczacie?
3: No to tutaj
2: bo
3: musimy się
2: dogadać. Nie bardzo,
3: tutaj
2: nie?
3: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to przywiążę. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
2: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
3: Tak.
2: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
3: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
2: Okej, chyba taka opcja będzie najlepszym, się wydaje.
3: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
2: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
3: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
2: Nie ma takiej opcji, Maciek.
3: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
2: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
3: To jest problem, czy nie?
2: No trochę.
3: Czy do doniczek wstawiamy?
2: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
3: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
4: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Nie wierzę.
4: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
2: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Nosel wkręca.

0: No, gramy tylko najlepsze polskie hity. A teraz?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Który zabiera nas do 1983 roku i to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy, a na rynku popularny Golfik dwójka. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, Gwiazda Najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze. Napięcie jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Może Liwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był. SK2. By musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło w dot play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
9: Angielski dla dzieci?
10: Tak.
9: A dla dorosłych?
10: Też.
9: Dla młodzieży?
10: Oczywiście.
9: Czyli dla każdego?
10: Dokładnie.
9: A co z Leo English?
10: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
9: A dorośli?
10: Dorośli też mają swój angielski.
9: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
10: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: I po reklamie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie państwa miasta, w której do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
14: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
20: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
19: Polecam Michel Moron.
20: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
21: I po reklamie.
22: Jarskie termometry rozpędzą się dzisiaj do 23 stopni, więcej już dzisiaj nie będzie. No i w tym tygodniu również chłodniej. Piątek przyniesie 20 stopni, w sobotę trochę więcej, bo 21, ale już znowu w niedzielę tylko 18. Dzisiaj do końca dnia w Białej Podlaskiej powinno być bardzo słonecznie. Piątek przyniesie dużo chmur, a z tych chmur opady deszczu, szczególnie jutro po południu. No podobnie deszczowo zapowiada się sobota, ale już w niedzielę dużo słońca nad miastem.
0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
23: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
1: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
23: Także w samym PiS-ie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
10: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
23: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
0: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
17: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
0: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani. Grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników TOPR przez całą noc sprowadzało dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim jednak dotarli do turystów, potrzebny ekwipunek przywiózł dron.
21: Jedna z nich doznała urazu kolana. Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
0: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR. Przy wsparciu ratowników turyści zeszli do schroniska. Wyprawa zakończyła się o 5:30.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Bartek Ważny, sprawdzą uprawnienia przewoźnika, papiery kierowcy i jego trzeźwość. Początek roku szkolnego jest bardzo pracowity dla Inspekcji Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie.
24: Każdego roku ujawniamy pewną pulę nieprawidłowości. Po naszych kontrolach stan techniczny tych pojazdów jest poprawiony.
22: Mówił Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD. Ogromne zainteresowanie spowodowało, że pierwsza transza lubelskich czeków turystycznych rozeszła się rekordowo szybko. Na szczęście będą jeszcze dwie szanse na ich zdobycie 1 października i 2 listopada.
2: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwszy. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
0: Winda by się też przydała.
2: Dokładnie tak.
25: No to gramy.
15: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.

0: Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja.
1: SK2.
0: I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chipsy.

marzenie każdego studenta. Teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata w SC2.

0: Ladypunk Westy 2 i Mała Wojna. Mała Wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj, jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk zawrzało. Jabłczyńska się wkurzyła, mówi: jak to? Ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej. No niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frostę kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
22: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
23: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
24: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
25: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
26: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
27: Lidl, to się opłaca.
28: To będzie ostatnia reklama.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I po reklamie. Najlepsze to...

0: Chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cyms w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Tutaj szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Słonecznie w Białej Podlaskiej powinno być dzisiaj już do samego końca dnia, na termometrach do 23 stopni i bez silniejszych porywów wiatru. Tej nocy możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu, a temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro niestety pochmurnie przez cały dzień, do tego opady deszczu po południu oraz wieczorem, no i jeszcze nocą z piątku na sobotę. Sama sobota też zapowiada się deszczowa, ale już w niedzielę dużo słońca. W weekend do 21 stopni.
1: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
18: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy 4 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
1: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to 2 w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łeby. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, były 2-krotnie lepsze.
19: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
1: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00. W półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Bartek Ważny, szykuje się remont drogi wojewódzkiej nr 811 w okolicach Białej Podlaskiej. Jak mówi Dariusz Litwiniuk, kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, kolizyjne i niebezpieczne skrzyżowanie stanie się rondem.
23: Ta jedyna droga 811 wymaga przebudowy kolizyjnego skrzyżowania, które się znajduje u zbiegu miejscowości Chród Osówka, kierując się w stronę Janowa.
22: Nie ma kwartału bez wypadku w tym miejscu. Dodatkowo od jesieni do wiosny jest tam utrudniona widoczność. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku.
1: Mamy czwartek. Czwartek, który musi się udać, ponieważ to jest 2 dzień szkoły, 3 dzień września i 4 dzień tygodnia, czyli czwartek, kiedy ciało, choć jeszcze jest w pracy, to dusza rezerwuje sobie stolik na weekend.
24: No to gramy.
21: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
1: Dusza góralska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec orkiestra. BDS Grammy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany w SC2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badach, Wesce 2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: Bracia Pektus w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła. A kiedy

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki, a właśnie SK2.pl, to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy i tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić tylko z kalkulatorem.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
15: I po reklamie.

0: Tak jak szybko Perfect gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Cały czas spory ruch na bialskich ulicach, tradycyjnie na remontowanej Janowskiej oraz na Terebelskiej, całkiem niedaleko. No i wyjeżdżając z centrum będzie trzeba postać głównie na Zamkowej. W prognozach pogody do końca dnia jednak dobre informacje, bo słonecznie, do 23 stopni na termometrach. W nocy będzie znowu chłodno, bo tylko 12 kresek. Piątek przyniesie nam dużo chmur i opady deszczu. Jutro też trochę chłodniej, bo maksymalnie 20 stopni.
17: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
18: Pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
17: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgi Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
19: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
20: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
19: Mówił raz Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn.
17: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek, ważne, uwaga, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia. Bialsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania od 14 września uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie zadań objętych lokalną strategią rozwoju, mówi Mariusz Kostka, prezes BLGD.
21: Wachlarz tematyczny związany jest z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego południowego Podlasia.
16: Maksymalny czas realizacji zadań to 2 lata. Uwaga, zmiana miejsca jutrzejszego podsumowania rowerowej stolicy polskiej. Impreza miała się odbyć na Placu Wolności, ale przeniesiono ją do Parku Radziwiłłów. Godzina bez zmian. Start o 12.
22: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek. Polska-Holandia. Trzymamy kciuki. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Ile będzie, Kuba, jak obstawiasz?
23: 3-0.
22: Tak jest, też tak myślę. Oczywiście dla Polek, a my
23: i
22: gramy najlepsze polskie hity. Messiah i lepsza połowa już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: węgiel i dobrze jest jak jest. Rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek. Tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. 1-0 prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie. SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Angielski dla dzieci?
8: Tak.
7: A dla dorosłych?
8: Też.
7: Dla młodzieży?
8: Oczywiście.
7: Czyli dla każdego?
8: Dokładnie.
7: A co z Leo English?
8: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
7: A dorośli?
8: Dorośli też mają swój angielski.
7: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
8: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
9: I po reklamie.

0: Sarsa i bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.
11: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj do końca dnia powinno być już słonecznie. Dopiero w nocy my spodziewamy się małych opadów deszczu, ale nawet na to szanse są na szczęście niewielkie. Na termometrach w dzień do 23 stopni, w nocy będzie 12. Jutro już chłodniej w Białej Podlaskiej, 20 kresek maksymalnie pokażą termometry. No i jutro przez cały dzień dużo chmur, możliwe też opady deszczu, to szczególnie w okolicach południa.
12: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
13: Tak, jestem, dzień dobry.
12: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
13: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
12: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
14: Spośród pasażerów kilka osób poszło drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępne reakcje zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
12: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
0: pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
12: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, funkcjonariusz Straży Granicznej z Białej Podlaskiej, pomógł przy porodzie. Młodszy chorąży Andrzej Pomorski, który pracuje ponadto jako ratownik medyczny, otrzymał wezwanie do rodzącej kobiety. Mały Aleksander nie zamierzał jednak czekać na przyjazd do szpitala. O godzinie 3.30 przyszedł na świat w warunkach domowych. Wszystko zakończyło się pomyślnie. Niesprawna sygnalizacja świetlna, uszkodzona kostka brukowa czy zdewastowana stacja naprawy rowerów. Między innymi takie uszkodzenia zgłosili Bielczanie na stronie miasta. Przypomnijmy, że służy do tego baner "Zgłoś problem".
0: 2,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Gracie i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze to ja bym chciała wam bardzo pogratulować, tego bursztynowego słowika, po prostu w pełni zasłużony i mam coś dla was, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto, więc ja mam
1: co
0: dla was to,
1: gadasz?
0: Co podgryzłeś przed chwilą.
1: Tak, a to ja myślałem, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa?
2: Jestem podgryziony swój.
1: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze te, chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
2: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu. No i się udało.
0: Udało się, wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękujemy.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
2: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo

0: pokory, dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
1: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
0: Tak jest, tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
1: Okej, poczekajcie, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, dobrze, bo widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjacielska i muzyczna podróż was zainspirowała do tego, żeby właśnie stworzyć ten numer, ale do kogo wy go kierujecie?
1: Na pewno nie tylko do chłopaków. To musimy sobie ustalić na początku. Jest to numer dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby każdy go odebrał przede wszystkim tak jak czuję. Wiem, jest to miałkie podejście, ale troszeczkę z tym numerem jest tak, że chcielibyśmy, abyście wy, słuchacze, zobaczyli też te 7 lat, które gdzieś tam nas nauczyło pewnych rzeczy i chcielibyśmy, żebyście też poczuli te same uczucia.
2: Tak, na pewno jak ktoś się waha, czy warto wyrażać swoje emocje, czy nie warto tego robić, no to jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby tak. Czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
0: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
1: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
2: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
0: Tak, tak. Chyba, że szczęścia.
2: Żeby było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
1: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
0: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
1: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
2: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem
1: Chłopaki.
0: No to gramy. SK2.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 500 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów.

0: Artur Rojek i Mirafiori, to jest nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
1: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie. My was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: I po reklamie.
14: Już do końca dnia nad Białą Podlaską powinniśmy widzieć błękit nieba i tylko trochę chmur. Na termometrach dzisiaj do 23 stopni, nie ma silniejszego wiatru i tak zostanie do samego końca dnia. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro będzie trochę chłodniej, bo maksymalnie 20 kresek i cały piątek zapowiada się bardzo pochmurny. W okolicach południa jutro też możliwe opady deszczu, a popołudnie będzie dosyć wietrznie, więc uważajcie jutro na małe pieski w trakcie spacerów.
15: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
16: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera Zonda Krypto wydarzyłaby się tak samo.
15: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
17: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapuwach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
15: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
18: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
15: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa czwarty set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, bielska Caritas ogłasza nabór na wolontariuszy, mówi Małgorzata Strzelec, koordynatorka Centrum Wolontariatu.
19: Ruszamy z nową rekrutacją, ponieważ część wolontariuszy dorosło i uciekło od nas. Powyjeżdżali na studia, pozmieniali szkołę.
14: Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie. W żłobku samorządowym w Ciciborze Dużym są jeszcze wolne miejsca dla dzieci. Placówka zapewnia najmłodszym opiekę w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, a rodzicom możliwość skorzystania z opieki żłobkowej na terenie gminy Biała Podlaska. Szczegóły na stronie gminy.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my.
15: Ale... Ja się cieszę każdą godziną, w której mogę tu być.
0: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. No, i gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam.
3: SK2.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Życie jak poemat. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli wy aktualnie, moi drodzy, jesteście w samochodzie i nie możecie obserwować tego, co dzieje się na boisku, boisku siatkowym, gdzie grają Polki i rywalizują z Holandią, no to mam dobre wieści. Polska na razie prowadzi i wygrywa. Trzymajmy mocno kciuki, bo mecz cały czas trwa. No a tym, którym się już w tych korkach nudzi, no to gramy najlepsze polskie hity. Takie starsze, ale też te nowsze. Już teraz ONA i znalazłam, a za chwilę Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2.

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17. W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
11: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycję zawieść. Sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radia SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radiu SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja. Będzie pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Teraz w

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zapraszam, Marek Michlewicz. Już jutro od godziny 12 w Parku Radziwiłłowskim rozpocznie się wielkie podsumowanie rowerowej stolicy Polski. Do rozdania tysiące nagród oraz mistrzowskich koszulek. Na uczestników czeka też strefa animacyjno-edukacyjna, gdzie będzie możliwość rozmowy z Rafałem Majką, brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Na godzinę 18 zaplanowano paradę rowerową z Big Bike Orchestra. Miasto zorganizowało także loterię, w której do wygrania jest 5 rowerów oraz kasków.
4: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.

Sarsa w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Zanim Sarsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Sarsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

Igo. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby. Pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD. Już teraz w Radiu SK2. Cicho tak.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej dwudziestki. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zapraszam, Arek Michlewicz. Zarezerwujcie w kalendarzach 19 września, bo w Międzyrzeckim Parku Potockich szykuje się piknik zdrowia i aktywności. Co na Was będzie czekać? Ano, bezpłatne badania profilaktyczne, strefa zdrowego odżywiania, gdzie dietetyczka przeprowadzi dla Was analizę składu ciała i udzieli praktycznych wskazówek. Przede wszystkim dużo ruchu, pokazów sportowych, tańca, akrobacji, wyciskania sztangi, biegania oraz konkursów. Start o godzinie 16.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK 2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: czego chciałem jest. Ale to jest skład Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty. Premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2. Po godzinie 18 już jutro zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Zapraszam, Arek Michlewicz. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza 5 września o godzinie 14 do tamtejszej świetlicy na otwarte spotkanie informacyjne poświęcone tematyce promocji kultury, historii, walorów przyrodniczych i turystycznych. Organizatorzy zachęcają do udziału przedsiębiorców z branży turystycznej i wypoczynkowej, przedstawicieli instytucji kultury, ale też osoby zajmujące się hobbystycznie oraz społecznie działaniami w obszarze historii.
1: Magazyn lokalny.
8: Bartek Ważny, zapraszam. Na co dzień grafik i animator komputerowy, a po godzinach miłośnik filmów. Adam Misiura z Białej Podlaskiej ma na swoim koncie tysiące obejrzanych filmów i niewiele mniej napisanych na Facebook recenzji. Dużym ekranem interesuje się od dziecka. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
7: Powiedz, jak twoja przygoda z filmem zaczęła się, bo z tego co wiem, to nawet w różnych akcjach typu filmowe czwartki bierzesz udział.
9: Adam Misiura, miłośnik kina dobrego przede wszystkim i tak ogólnie przyjętej sztuki. Zdarza mi się, pomimo tego, że mieszkamy w niewielkim mieście, to staram się korzystać ze wszystkich takich możliwości, gdzie są jakieś filmy. Szczególnie bardzo mnie interesuje kino granie offowe, tak, które jest jakby poza tym takim nurtem hollywoodzkim, bo tam jest dużo łamania barier i coś nowego. Kino zacząłem się interesować bardzo wcześnie, tak wyszło to trochę z przypadku, bo wiem jeszcze czasy, kiedy kino było całkiem tanie, kiedy można było za 4-3 zł kupić sobie bilet, pójść do kina. Miałem jakieś, nie wiem, 10-11 lat. Pamiętam, że chyba wszystko się zaczęło chyba od seansu Króla Lwa i to było tak, że poszło się na film, przed filmem były zwiastuny filmowe, sobie mówiliśmy, dobra, na to pójdziemy i tak to się rozkręciło, taki efekt kuli śniegowej i ostatecznie wyszło tak, że w przeciągu kolejnych paru lat byłem w kinie mniej więcej 300-400 razy. Trudno już mi było przeliczyć, ile tego wszystkiego było. I
7: w skali roku?
9: W skali roku. Bywało, że 2 razy w tygodniu byłem w kinie.
7: To rekordzista jesteś.
9: No praktycznie każda, wiesz, każda premiera, jaka była w kinie, to tam się chodziło. Było coś takiego w kinie, zawsze co lubiłem, to chyba, że w kinie, chociaż ludzie tego nie doceniają do końca, bo mówią, że na przykład lubią, kiedy sala jest pusta, kiedy siedzą sobie sami na sali. Ja zawsze doceniam to, że siedzę na sali z innymi ludźmi i możemy razem reagować, razem śmiać się z czegoś. Gdy się jakby tak bardziej czuję, że film w kinie jest wydarzeniem, a nie tylko takim czymś w telewizji, co gdzie przysiądziesz sobie z popcornem, możesz sobie zatrzymać i wrócić do czegoś innego. Kin, jak już usiądziesz, to musisz to do końca obejrzeć i dlatego jest według mnie coś takiego w tym wyjątkowego. I też kino jest chyba takim jedynym miejscem, w którym faktycznie film do końca obejrzę. Mamy teraz erę Netflixu, wszystkiego tego rodzaju portali, że oglądamy film, mija 10 minut, nie podoba się nam, przełączamy na kolejny i w istocie trudno nam coś obejrzeć do końca, a w kinie trzeba się wysiedzieć. I tak było, że tych seansów naprawdę naprawdę cały ogrom i w którymś momencie zacząłem powoli rozumieć, na czym polega odróżnianie naprawdę wartościowego filmu od tego negatywnego i nieraz się jakby tak zauważyłem to, że jakiś film, który mi się podobał, kiedy miałem 10-11 lat, 10 lat później okazuje się już dużo bardziej słabszy, mało doświadczenie jest inna jest perspektywa, więc to takie to wrażenie tego jakby dojrzewania do tego, czym jest dobry film, no dojrzewało we mnie długo, więc rozumiem, jak to jest, kiedy rozmawiam z inną osobą i mówi mi, że kiedyś ten film podchodził, dzisiaj ma do tego zupełnie inne podejście i mi się wydawało, że to jest nie tak, znaczy trudno mi było zrozumieć, na czym to do końca polega, ale to jest chyba ze wszystkim innym, zdobywamy jakąś większą wiedzę i doświadczenie sprawia nasze życiowe, że zupełnie inaczej odczytujemy to, jak dany film film wygląda. Więc tak na początku wyglądało, że dużo filmów oglądałem w kinie. Potem jakby ta ilość tych filmów też spadła, bo zaczęły paradoksalnie, pomimo tego, że mieliśmy coraz więcej premier filmowych, to ja granie po zwiastunach, bo kiedyś zwiastunów nie było, także chodziło się na komputer i tam były te filmy, by można było wszystko wyczytać. Człowiek się opierał głównie na zwiastunach i generalnie to, co było w kinach, było jakby zwiastunem tego, że jest warto obejrzenia. I tak mi się wszystko wydawało, że wszystko, co obejrzę w kinie, będzie dobre. Na szczęście tak się w większości przypadków okazywało. No a teraz mamy taką erę, że mamy naprawdę bardzo dużo premier, jest ogrom filmów w różnego rodzaju portalach filmowych.
7: No teraz szybciej filmy produkuje się, bo jeszcze lata temu produkcja filmowa powstawała przez 2-3 lata. Teraz produkcje filmowe powstają w 2-3 miesiące nawet.
9: Tak, dokładnie. To jest taka specyficzna różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy film z Gwiezdnych Wojen był wydarzeniem. Czekało się na to 2-3, może 10 lat. Lukas nam kazał czekać 30 lat na nową trylogię. Co wyszło, to wyszło, ale jakieś to było wydarzeniem. A dzisiaj mamy tak, że na Disneyu mamy dosłownie co pół roku nową premierę i te seriale, czy filmy już ani nie ziębią, ani nie grzeją, obejrzymy to, ale to już nie jest takim klasycznym kanonem, o którym potem będą mówiły pokolenia.
7: No właśnie masz takie spojrzenie na film, bo porównujesz te filmy sprzed lat, a teraz z tą nową produkcją. No, ja nie ukrywam, że też czasami jak pójdę do kina, to wychodzę zawiedziony.
9: Też jest, mamy taką erę tego, że mamy tego coraz więcej i z tego powodu dużo łatwiej jakieś porównanie. Z wiekiem też jest tak, że mamy tych filmów na koncie coraz więcej i sobie myślimy, no ja to już widziałem, mnie już to tak za bardzo takiego wrażenia na mnie nie robi. Powstają dobre filmy, ale w kinie jest niestety tak, że mniej więcej 95% tego, co wychodzi, jest po prostu kiepskie, a się zdarza taki ułamek tego, co naprawdę warto obejrzeć i chyba myślę, że z tego powodu, dlatego czasami warto czytać jakieś bardziej krytyczne teksty. Ludzie też się na tym znają, szczególnie na historii kina, dzięki czemu tak odsiewają, tak powiem, te ziarno od plewu, że czasami lepiej poświęcić, szczególnie w czasach, kiedy nie mamy w ogóle na nic czasu, na jakieś trochę lepsze kino, niż spędzać czas na Netflixie i przez pół godziny wybierać film i ostatecznie tak zasnąć przy tym, co oglądamy.
7: Jesteś w Białej Podlaskiej znany z tego, że bardzo często publikujesz takie swoje własne recenzje filmów, no i powiem kolokwialnie, że często nie owijasz w bawełnę.
9: Wiesz, to chyba się wzięło z tego, że ogólnie uważam, że moja opinia jest dla mnie najważniejsza i samo to właśnie, że piszę tak, jak myślę właśnie, że sprawia, że dzięki temu taką mam nadzieję, że te teksty mają jakiś taki charakter, że się różnią tym od innych, że staram się nie kopiować i też rzadko kiedy idę z prądem. Też mam tak, że jestem generalnie bardzo krytyczny wobec masy współczesnych reżyserów, którzy są ogólnie przyjęci jako twórcy bardzo dobrzy, więc mam tak, że im bardziej się czuję, jakby tak powiem, że im bardziej idę w przeciwnym kierunku do reszty, tym czuję, że to jest bardziej potrzebne, tak, że jest jakaś taka zupełnie inna opinia, która troszkę zmieni może podejście do danego filmu.
7: Masz swojego ulubionego reżysera?
9: W tej chwili zastanawiałem się nad tym nie raz i myślę, że teraz jest to Alfonso Cuarón. Reżyser może nie aż tak podny jak inni, ale jest to według mnie chyba jedyny reżyser, który moim zdaniem bardzo dobrze łączy styl wizualny z opowiadaną historią. Tak było w Ludzkich Dzieciach, tak było w Romie, która była bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i przez widzów. Tak samo było z Grawitacją. W ogóle Grawitacja to dla mnie chyba jedyny film. Zrobiony w 3D, który według mnie bardzo dobrze wykorzystał właśnie świat, jakby poczucie tej przestrzeni, bo akcja się dzieje cały czas w przestrzeni nad ziemią. Lepiej się czuje to poczucie tej takiej bezwzględnej, niszczącej siły tego kosmosu, tego jak jesteśmy mali wobec całego wszechświata. I myślę, że to jest jeden z niewielu filmów właśnie, gdzie ta przestrzeń 3D została doskonale wykorzystana. I z tego względu właśnie Cuarona bardzo doceniam na tle innych reżyserów.
7: Czy masz swój ulubiony gatunek filmów, czy jednak wszystkie gatunki filmów próbujesz oglądać i wyrażać o tych filmach opinię?
9: Generalnie nie mam ulubionego gatunku, natomiast nieszczególnie trawię muzykale. Jakoś tak mam, że jakby patrzenie na bohaterów, którzy śpiewają zamiast mówić swoje kwestie, wydaje mi się taka trochę mało rzeczywista. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak jakoś wyszło, że generalnie staram się omijać muzykale, aczkolwiek doceniam dobre. Jeśli jakiś trafi się dobrze, jak Chicago, to się ogląda ciekawie. To są dobre filmy, ale generalnie unikam ich, bo też to trochę jest chyba związek z tym, że kiedyś była moda na filmy bollywoodzkie i tam tak jest, że fabuła jest 20 minut, potem jest 15 minut śpiewania. Ja te momenty zawsze przewijałem, jakoś tak nie jestem w stanie tego stawić, więc generalnie jakby nie wybrzydzam, oglądam każdy gatunek, bo uważam, że każdy ma coś dobrego do powiedzenia, zważywszy, że są zupełnie inne środki wyrazu do tego wykorzystywane.
7: A taki jak musicalowy klasyk Mamma Mia?
9: Powiem ci, że to jest pięta ile słowa. To jest jeden z tych takich sukcesów, których do końca właśnie nie trafię. Ja to oglądałem, mama kiedyś to chyba puściła sobie, nie wiem na czym to było, chyba na Netflixie. Zacząłem to

0: razy wcześniej starał się trochę, akademii byłoby głupio go nie przyznać. Więc to jest taki rzecz, którego nie trawię, bo według mnie jest taki bardzo, jest emocjonalny, ale to taką stronę takiego trochę kiczu, gdzie za dużo jest u niego formy, a tak naprawdę niewiele treści, bo zjawa trwała, nie wiem, że 3 prawie godziny, a tam fabuły było tak, że tak powiem, niewielki projekcik. Też nie jestem specjalnym fanem Christophera Nolana, pomimo tego, że jest bardzo wziętym reżyserem, ale u mnie jest tak, że ja generalnie szukam w kinie przede wszystkim takich emocji, takich postaci z krwi i kości, a Nolan jest takim jakby magikiem, który się bardziej skupia w swoich filmach na tym, jak widza zaskoczyć, jak zmontować jakąś sekwencję, żeby powalała i technicznie, i wizualnie, natomiast fabularnie czy emocjonalnie nigdy mi jego filmy, że tak powiem, nie wciągały. Dla mnie jego bohaterzy nigdy nie byli takimi z krwi i kości. Brakuje mi u niego takiego jakby takiej cząstki, takiego człowieczeństwa. Trudno mi to określić w słowach, ale po prostu w jego filmach zawsze mnie interesuje to, co po prostu wymyśli, a nie co tak naprawdę te historie znaczą.
1: To aż muszę zapytać o krwawe produkcje Quentina Tarantino.
0: No, według mnie Tarantino to chyba jest taki jedyny reżyser, który, powiem, pogodził i krytyków, i widzów. Ma doskonałe wyczucie, jeśli chodzi o dialogi. Pisze wspaniałe historie i przede wszystkim naprawdę ma talent do tworzenia postaci, które zapamiętujemy. Wystarczy tylko wymienić tutaj Christophera Waltza z Bengartu Wojny, który zagrał tego Landę. Fenomenalna rola. I Tarantino też jest chyba jednym z wielu reżyserów, którzy potrafią operować bardzo skrajnymi środkami wyrazu, a jednak jednocześnie tworzyć sztukę. To jest bardzo według mnie trudna rzecz i też to jest taki przykład, że można kręcić filmy nie mając za sobą żadnej szkoły filmowej, bo Tarantino się wychował oglądając różnego rodzaju filmy w wypuszczalni VHS, w której pracował. Więc on się tego oglądał, nikt mu nie mówił, jak powinien kręcić, i robił to po swojemu, i według mnie ten właśnie jego, to, że miał to szczęście wykreować swój styl bez nacisku różnych innych kierunków filmowych, jakie się narzuca często w szkołach filmowych, sprawiło, że właśnie mógł sobie wydobyć to, co miał w tym swoim środku, i dlatego ta jego sztuka jest taka, te jego filmy są tak oryginalne i są tak odważne. Myślę, że dlatego widownia kocha jego filmy.
1: Czy w Białej Podlaskiej macie jakiś klub taki, w którym dyskutujecie sobie o najnowszych produkcjach, o tych produkcjach starszych?
0: Jeżeli już dyskutujemy, to tylko w gronie znajomych. Może coś takiego istnieje, można tak mam o tym pojęcia, tak więc generalnie pozostaje tylko rozmowa zaraz po kinie na świeżo, parę minut, bo wiadomo, że mamy wszyscy bardzo mało czasu. I szkoda, bo lubię o to filmach rozmawiać, szczególnie kiedy lecą napisy końcowe, wszyscy wychodzą, ja czasami sobie lubię posiedzieć trochę dłużej, posłuchać muzyki i zastanowić się, co tak naprawdę obejrzałem.
1: To teraz, co byś polecił z ostatnich produkcji, nie wiem, ubiegłorocznych, może coś już w tym roku nowego weszło?
0: Teraz na świeżo premier miał najnowszy film Hayao Miyazakiego pod tytułem Chłopiec i Czapla. Jest to animacja. Miyazaki dostał chyba w 2008 czy 2007 roku Oscara za też swoją animację W Krainie Bogów. Była to chyba pierwsze anime w ogóle, które dostało Oscara. Było to takiej dziewczynce, która trafiła do Krainy Bogów i musiała, tak powiem, wypracować uwolnienie swoich rodziców z tej krainy, bowiem tam trafili. Film zaczyna się taką sceną, w której jedzie ze swoimi rodzicami na wakacje i w tym momencie trafiają na jakąś wioskę, która była wypełniona jakimś bardzo dobrze wyglądającym jedzeniem, jakimiś potrawami. Zaczęli to wszystko jeść, zamienili się w świnie i dziewczynka, żeby odwrócić ten czar, musiała właśnie wypracować, że tak powiem, ich uwolnienie w tej właśnie tej tytułowej Krainie Bogów. Więc bardzo polecam właściwie jakikolwiek film Studia Ghibli. To jest arcydzieło z arcydziełem, tak samo Grobowiec Świetlików, taki jeden z najsmutniejszych w ogóle filmów, jakie stworzono o tematyce II wojny światowej. Niesamowita rzecz. Także Chłopiec i Czapla z takich najnowszych. Też polecę, którego jeszcze nie widziałem, to się nazywa chyba bodajże Przesilenie. To jest taki film Aleksandra Payna. On między innymi nakręcił taki film Spadkobiercy z George'em Clooneyem. Nie wiem, czy to ludzie kojarzą ten film. To jest o takim facecie, który stracił w wypadku żonę i się potem okazało, że żona jego zdradzała. I potem jeszcze, a spadkobiercy się odnoszą do tego, że musi sprzedać taką wysepkę z taką swoją posiadłością i nie wie, co z tym zrobić. Więc Aleksander Payne jest takim reżyserem, który bardzo dobrze potrafi opisywać skomplikowane relacje między ludźmi, również takie rodzinne. To dzisiaj jest rzadki w kinie, temat rodziny, więc to polecam. No i Chłopiec i Czapa, takie dwa filmy, które tak mi przychodzą do głowy.
1: Czy często zdarza ci się sięgnąć po mało znanych reżyserów?
0: Generalnie, jeśli już te są, to jest to raczej kino niezależne, takie amatorskie, bowiem pomimo tego, że oglądam dużo takich filmów, że tak powiem, z nurtu głównego, to bardzo interesuje mnie tak zwana lokalna twórczość, czy to kogoś, kto wybrał jakiś film nakręci, bo przede wszystkim w kinie dzisiaj, to w polskim brakuje takiej zwykłej tematyki, takich ludzi żyjących na osiedlach polskich. Mamy głównie w polskim kinie duże miasta, jak Warszawa, jakieś korporacje, albo jakieś tematy typu gangsterka i nieśmieszne komedie, a brakuje mi takiej tematyki

0: którzy tutaj są między tymi blokami i też mają swoje życia.
1: Życia takiego przeciętnego Polaka.
0: Tak, dokładnie, bo te życia też potrafią być fascynujące. Tam się dzieją różne rzeczy. Sami kiedy siedzimy sobie, nie wiem, przy kawie z znajomymi, to słyszymy różniaste historie, a mieszkamy w niewielkim mieście, więc zawsze gdzieś jest taki powód do opowiedzenia jakiejś ciekawej historii. Więc bardzo lubię takie filmy, szukam takich i też mnie ciekawi to, bo zawsze mnie interesuje, jak przy niewielkich środkach technicznych można stworzyć coś wspaniałego. I myślę, to właśnie to jest domena kina, że nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby zrobić świetną historię.
1: To może też dlatego z chęcią ludzie wracają do tych starych komedii, które bardzo często właśnie dotyczyły takiego szarego życia. No, mam tu na myśli jeszcze takie życie w PRL-u.
0: No myślę, że polskie kino przede wszystkim stoi klasyko. Przecież bardzo lubimy wracać do filmów Barei, które paradoksalnie są dalej aktualne, jak się patrzy na naszą rzeczywistość. Także inne filmy, jak na przykład Stara Szkoła Wajdy, czy filmy Munka, czy Kieślowskiego. To jest klasyka, do której się bardzo często wraca. Ja na przykład bardzo często wracam sobie do Amatora Kieślowskiego z Jerzym Szturem, który bawi się tą kamerą i on odkrywa, jak niebezpiecznym narzędziem w kraju, gdzie jest bardzo powszechna cenzura, jak niebezpiecznym narzędziem jest kamera. I to jest niesamowita historia, która dojrzewa widzów w trakcie oglądania tego filmu. Zaczynamy rozumieć, że aha, to o to chodziło, że to nie jest takie proste, że wychodzisz na ulicę i filmujesz ludziom twarzy. Dzisiaj mamy te wszystkie RODO, że nie można tam wejść z kamerą, tam trzeba mieć wszędzie pozwolenie. I ten film w jakiś sposób już ten problem powoli jakby tak zahaczył. Opowiadam o takim filmie, takim bardzo poważnym w tematyce, ale też właśnie bardzo lubię filmy Barei, szczególnie nie lubię Poniedziałku, który według mnie jest takim bardzo fajnym, pogodnym filmem. Jest cięty humor, ale jest w tym filmie coś, co sprawia, że bardzo lubię do niego wracać i mam taką nadzieję, że jeszcze w Polsce będą takie dobre komedie powstawać.
1: Wiele z tych dialogów w tych komediach użytych trafia później do języka używanego na co dzień przez nas.
0: O tak, czy na przykład miejsc. Jest w ogóle wiele. Jest tak że i ja bardzo często też to używam w języku potocznym, mojej takiej codziennej, tekstów z różnych filmów i ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy. To jest czasami zabawne.
1: Ty się uśmiechasz, a oni nie wiedzą, o co chodzi.
0: Tak, ale potem im tłumaczysz, czego to jest i co myślą, no tak, ty to te filmy oglądasz, to na pewno z jakiegoś filmu to musiało być. Tak samo co z komiksami mam. Strasznie dużo, szczególnie z Asterixa, sobie zapożyczam cytatów. Tak samo to tak weszło mi w kraju, czasami już nawet nie zdaję sobie sprawy, że to jest sobie jakiś komiks, czy film.
1: To chyba najwięcej Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to tutaj dużo tych dialogów skopiowano i zaczęto używać w życiu codziennym.
0: O tak, tam sławetny tekst o tym, tekst tego skryby, taki długi monolog. Tak, to jest chyba taki bardzo rzadki przykład polskiego filmu, który się nie chce wiedzieć, że nie jest polskim filmem, tylko francuskim, że cały czas oglądałem Damik i to jest fenomenalny film. Myślę, że taki też klasyk świąteczny, zawsze sobie go powtarzam co roku. Znam niemal na pamięć każdy tekst. Coś niesamowitego.
1: Nie ukrywam, że jesteś znawcą filmu, bo no, recytujesz tutaj tych wszystkich, wymieniasz reżyserów. Czy w Białej czegoś brakuje odnośnie filmu?
0: Ja myślę, że to, czego Białej brakuje, to jakieś takie lokalne produkcje filmowe, niekoniecznie jakieś wielkie, ale coś, o czym mogliby powiedzieć mieszkańcy na temat swoich doświadczeń, tego, co mają dookoła. Szczególnie, że w naszym kinie brakuje takich lokalnych opowieści, więc bardzo bym chciał, żeby Biała się pod tym względem rozwinęła i moglibyśmy coś pokazać światu. Że
1: jak na razie taka produkcja nie powstała jeszcze?
0: Myślę, że póki co nie powstała. Z tego, co pamiętam, jednym z takich głośniejszych nazwisk, jakich Biała miała, to chyba Paweł Łukomski, który katec mieszka w Warszawie. Ja pamiętam, że nakręcił swój chyba pierwszy film, to był chyba Sycylijski Tango. Ja byłem pod wrażeniem, że oglądam jakiś amatorski film, który się dzieje w Białej. Czułem się trochę jak japoński turysta, który wjeżdża do jakiegoś obcego kraju i ogląda te wszystkie miejsca, w których ten film kręcono. Ja miałem podobnie z jego filmami i potem miałem to szczęście, że jaka ten niego trafiłem i trochę miałem z nim okazję pogadać, trochę sobie porozmawialiśmy też o tym właśnie, jak to fajnie jest, że można jakiś film wymyślić, nakręcić go i go wypuścić i iść dalej, więc myślę, że to jest jeden z takich przykładów, które warto naśladować, zważywszy, że Paweł właśnie akurat w tą stronę skręcił i on dalej w tym siedzi, więc to jest akurat bardzo fajne, że mu to wyszło i że spełnił się w tej materii.
1: To jeszcze fajnie by było, gdyby zahaczył w którejś produkcji właśnie o Białą Podlaską.
0: No bardzo fajnie by było, szczególnie, że zawsze klimat lokalny to jest coś nie do przebicia.
1: Miałem do czynienia z taką krótką produkcją Mateusza Chazana, Adama Dziwny Przypadek. W tym filmiku wystąpił Adam Korszun, nasz lokalny malarz. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć ten film.
0: Ja widziałem reklamy tego filmu i nad fragment obejrzałem, bo chyba dostępny na YouTubie, ale jeszcze nie miałem okazji go w całości obejrzeć. Adama Korszuna ogólnie znam, więc wiem, jaką jest osobą i wierzę, że jest na tyle specyficzną osobą, fajne, dobre wiersze pisze, fajnie się z nim rozmawia. Jest bardzo, jak na osobę, która, Grań także osoby, które piszą wiersze, Grań są takie charakterystyczne, trochę takie skryte, bardziej się jakby uzewnętrzniały przez wiersz niż przez taką rozmowę, ale znam go z bardzo fajną osobą i myślę, że tak mi przypomniałeś, że mam właśnie taką kubkę wstydu związaną z tym filmem i muszę go w końcu obejrzeć.
1: No tak, bardzo humorystycznie jest przedstawiony w tym filmie.
0: To dobrze, bo to sobie może tak zjawiskowo kontrastować z tematyką, bo wydawało się, że poezja to raczej sztuka poważna, więc myślę, że też właśnie humor jest takim dobrym sposobem na przebicie się do szerszej publiki, więc pod tym względem no na pewno będę musiał to obejrzeć, tak mi teraz przypomniałeś.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Podejście Adama Misiury do recenzowania filmów opiera się na autentycznej miłości do sztuki filmowej przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych gustów i oczekiwań widzów. Uważa również, że kino ma moc łączenia ludzi i otwierania nowych perspektyw. Samoobrona jest istotną umiejętnością, która ma szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach. Przede wszystkim pomaga jednostkom zwiększyć świadomość otoczenia, uniknąć potencjalnych zagrożeń i skutecznie bronić się przed atakami fizycznymi. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
1: Czy kursy samoobrony cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Białej Podlaskiej?
3: Tomasz Mazurek, instruktor samoobrony. To zależy, co nazywamy kursem samoobrony. Jeżeli mówimy o kursie samoobrony z punktu widzenia uzyskania jakiegoś certyfikatu, no to nie jest to zbyt często. To wszystko zależy od grupy docelowej.
1: Tak? To bardziej kobiety są zainteresowane samoobroną?
3: No jest taki produkt, który nazywa się Samoobrona dla kobiet, tak, który jest podtrzymywany, przecież podchwytywany wszem i wobec. No, wynika to z jakiejś tam potrzeby, tak? No, kobiety no, nie czują się komfortowo, nie czują się bezpiecznie, doznały jakiejś przemocy, w związku z tym szukają pomocy, więc tego typu grupy się również zdarzają. Natomiast tak czy inaczej, nie wiem, chociażby zajęcia u mnie, to są ukierunkowane, owszem, gdzieś tam ten rdzeń nazywa się samoobrona, no, ale u dzieciaczków przede wszystkim to jest usprawnienie, tak, i dużo jest pewnego rodzaju świadomości, wprowadzania w ten świat, unikania przemocy.
1: Czy samoobronę można traktować jako sport dla przyjemności?
3: To zależy, no wydaje mi się, że jako aktywność przede wszystkim, tak, i sposób spędzenia czasu wolnego, ale aktywność fizyczna, która daje dużo umiejętności, więc jakby jeżeli możemy przy okazji się usprawnić, a z drugiej strony nabyć umiejętności, które pozwolą nam przetrwać w sytuacjach krytycznych, zagrożenia zdrowia i też życia, no to dlaczego nie?
1: Pierwsze zajęcia od czego zaczynacie? Rozgrzewka? Specjalne ćwiczenia najpierw na to, żeby poznać techniki? W jaki sposób to się odbywa?
3: To zależy, z kim się pracuje. Jeżeli mówimy o dzieciaczkach, no to granie różnego rodzaju zabawy z elementami, powiedzmy sztuk, systemu walki, czy bezpieczne upadanie, przewracanie się, podnoszenie, ukierunkowanie na otwory związane z wyjściem, ewakuacją i tak dalej. U dorosłych, no to w zasadzie już możemy wprowadzać pogadanką. Tworzenie pewnego rodzaju wyobrażenia, tworzenie pewnego rodzaju scenariuszy, które mogą mieć miejsce, sytuacji, doświadczenia, no niestety, których przykłady, które mają miejsce gdzieś tam w naszej rzeczywistości, więc to zależy.
1: Coś mogę powiedzieć o bezpiecznym upadaniu i wstawaniu, czyli upadanie na tak zwaną kołyskę.
3: Jak najbardziej. Nasze ciało musi się układać w odpowiedni sposób, tak, żeby minimalizować ryzyko uszkodzenia samo przez się. Tak. To nie tylko łącznie w obecności, też przy nacisku osoby trzeciej, tak, tylko sami możemy sobie tutaj też narobić bidy.
1: W samoobronie bywają takie ćwiczenia, które przysparzają sporo problemów kursantom?
3: Jeżeli instruktorowi zależy na to, żeby utrudnić życie, no to tak. Natomiast generalnie im dalej w las, tym jest ciekawiej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sam termin samoobrona, to wcale nie chodzi o utrudnianie życia, tylko ułatwianie tego życia. W związku z tym bazujemy na takich ruchach, które z jednej strony są tak zwanymi odruchami bezwarunkowymi. To jest coś, co mamy wpisane w kodzie genetycznym. Natomiast czynności, które są proste, można nawet prymitywne, a dadzą nam szansę na przetrwanie. W związku z tym zależy, jak na to spojrzeć. Tak? Wcale nie chodzi o skomplikowane czynności ruchowe, wręcz przeciwnie, bardzo proste.
1: Czy to takie bardziej unikanie klasycznych ciosów od napastnika?
3: To nie do końca tak, bo wszystko zależy od wielu czynników. Po pierwsze, miejsce, w którym się znajdujemy. Po drugie, towarzystwo, czy z kim przebywamy. Czy są osoby, które mogą nam pomóc, wspierać, czy też staną z nami murem. To jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli znowu w danej przestrzeni znajduje się osoby, które są w stanie nam pomóc, są osobami obcymi, czyli tutaj patrząc nawet z punktu widzenia osób przygotowanych do tego, bądź też odpowiednie służby, no to mamy kolejny wątek. Natomiast jeżeli chodzi o samą konfrontację, to tutaj jest to zależne od odległości od napastnika, liczby napastnika, stopnia przygotowania, agresji, determinacji, tak, od przeciwnika. W związku z tym jest bardzo dużo tych aspektów, które moglibyśmy tutaj poruszyć i myślę, że dnia by na nie zaczęło.
1: Ale to w takich sytuacjach sytuacjach nagłych jest czas na analizę przeciwnika?
3: Też nie do końca tak. Z dobrym pływakiem, jak porozmawiamy, to on nam powie o czuciu wody. Jeżeli spotkamy narciarza, bardzo świadomie poruszającego się, no to powie nam o nacisku nart na podłoże. W przypadku samoobrony mówimy też o doświadczeniu, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w stanie ocenić tę odległość od przeciwnika, jeżeli jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami, no to w wyniku sukcesywnego treningu, systematycznego treningu nabywamy pewnego rodzaju umiejętności, które stają się nawykami. W związku z tym tutaj pewnego rodzaju następuje rozdzielenie, tak? Nie analizowanie, nie emocjonalne podejście, tylko działanie, a emocje nas dogonią.
1: Czyli taka trochę automatyzacja.
3: Automatyzacja, zdecydowanie. Tutaj chodzi o odruchy, które są wyćwiczalne. Zadziałamy błyskawicznie, a ucieczka jest też to wszystko wpisane.
1: Bywa, że prowadzicie zajęcia dla seniorów?
3: To zależy, czy seniorzy przyjdą tutaj do mnie na salę na przykład. Ale są osoby, które mają motywację w ogóle, tak, do aktywności wszelakiej, w związku z tym też odnajdują miejsce na sali.
1: No bo już nie, ruchy nie te, więc tutaj trochę inaczej jest z unikaniem ciosu napastnika.
3: No ale chociażby świadomość taka, że przebywaj w towarzystwie osób, które są ci znane, osoby, które mogą ci pomóc, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wybierz sobie porę, miejsce, to jest kolejna kwestia. Trzecia, ucieczka wcale nie jest taka zła, tak? Po czwarte, zawsze przy sobie mamy coś, czym możemy się ewentualnie zasłonić, nie wiem, odwrócić uwagę. Jeżeli pojawia się, nazywamy to szantaż, tak? Czyli nazwijmy to delikatnie mówiąc prośba, daj kasę, no to oddaj te pieniądze i nawet się nie zastanawiaj nad tym, tak? Bo ponieważ zdrowie, życie jest cenniejsze niż zawartość portfela.
1: W zasadzie to chyba dzieci łatwiej się uczy, prawda? Bo dzieciaki im wcześniej zaczną się uczyć takiej samoobrony, tym bardziej sobie wyrobią w sobie tą automatyzację pewnych ruchów.
3: Znaczy pamiętajmy o tym, że samoobrona to nie jest tylko łącznie aktywność fizyczna. To nie są tylko łącznie ruchy, czynności ruchowe. Samoobrona jako pełnia to jest pewnego rodzaju świadomość, jak poruszać się w otaczającej rzeczywistości, jak radzić sobie z trudnym przeciwnikiem, czy w ogóle z agresją w klasie, w szkole, wśród rówieśników, bo jeżeli mówimy o dzieciach, no to tego typu zdarzenia, czyli przemoc w szkole, ona jest wszechobecna, więc to jest świadomość. Nie zawsze i uważam, że używanie rąk, nóg, czy naszego całego ciała jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Jeżeli istnieje możliwość, nie wiem, przedyskutowania, tak, czy nazwijmy to negocjacje, jeżeli istnieje możliwość odejścia bez słowa, zignorowania, nie patrząc w oczy, no to skorzystajmy z tej furtki, natomiast nie używajmy od razu rąk, nóg, po to, żeby komuś udowodnić, że nie ma racji.
1: Czyli uczycie też tej psychologii.
3: Każdy, kto uczestniczy w treningu sportowym, systematycznie znosił różnego rodzaju obciążenia, dowiedział się, co to jest zmęczenie, gdzie można w zasadzie na kolanach wychodzić z sali, no to nabiera też pokory do tego wszystkiego. Natomiast nie da się rozdzielić tak naprawdę tutaj umysłu od ciała, nie? Bezwzględnie. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie znieść trudy tego treningu fizycznego, no to głowa może mówić, odpuść sobie, a z drugiej strony mówi, dasz radę. W związku z tym idźmy w tym kierunku, daj radę.
1: Czyli sprawność fizyczna i psychiczna tu jest najważniejsza.
3: No nie da się tego rozdzielić, tak? Jesteśmy, jacy jesteśmy, tak? Mamy głowę, mamy też swoje ciało, bezdyskusyjnie.
1: Jestem zdziwiony, że kobiety tak często i nie uderzają drzwiami i oknami tutaj na kursy samoobrony, bo to jednak to są istoty takie delikatne, które no, powinny chyba moim zdaniem też pewnych rzeczy się nauczyć. To samoobrona to jest coś dobrego.
3: Po pierwsze znam kobiety, które niejednokrotnie przebijają facetów, także wcale nie są takie do końca delikatne. Są kobietami, zasługują na szacunek, uwielbienie, wręcz hołubienie. Natomiast wszystko zależy od danego człowieka. No generalnie...
1: Uwarunkowania fizyczne.
3: Fizyczne, ale też i głowa, tak? Zawsze gdzieś ta psychika tutaj krąży.
1: Głowa, czyli rozsądek, bystrość umysłu.
3: Też pewnie. Natomiast tutaj no, pojawiają się osoby, no, kobiety, które na przykład były maltretowane przez facetów, tak? Czyli tutaj bad guys. Czyli mają traumę, mają różne doświadczenia. Niefajne, w zasadzie jak się je słucha, to łzy cisną się na zewnątrz, więc bezdyskusyjnie one potrzebują pomocy. Te zajęcia będą dla nich i z jednej strony wspomaganiem, czy w zasadzie nabywaniem różnego rodzaju umiejętności, ale też pewnie moglibyśmy to nazwać terapią bezdyskusyjnie. Natomiast każdy znajdzie tutaj dla siebie jakąś przestrzeń, jakieś miejsce. Wszystko zależy od motywacji.
1: I już widzę tego faceta, który wcześniej maltretował kobietę, ona poszła na kurs samoobrony i nagle jest kontrofensywa.
3: Znaczy przede wszystkim to nie facet, tak? To jest jakaś namiastka, bezdyskusyjnie. Ja mówię, jeżeli facet bije kobietę, to jest w ogóle facet, tak? Mi się to po prostu nie mieści w głowie.
1: Ale niestety tacy bywają.
3: Oczywiście, że tak. No, to sfrustrowani jacyś gamonie, nie za przeproszeniem. Natomiast znam kobiety, które współpracowały tutaj ze mną, były na sali, wypociły się, wylały morze łez i tak dalej, natomiast w różnych sytuacjach trudnych dawały radę, więc podwójnie jestem dumny z nich, że sobie radziły.
1: Poradziły sobie same z problemem.
3: Najgorzej, że musiały używać niestety, to w tym przypadku nie pięści, ale łokci, tak? Więc, ale zadziałało.
1: Samoobrona to zawsze kojarzy się, że to samoobrona dla dorosłych. Jestem też zdziwiony, że tu w większości zajęcia są prowadzone dla dzieciaków.
3: Pamiętajmy, że termin samoobrona jest bardzo takim szerokim pojęciem, więc tutaj ja bym spojrzał na to w ten sposób, bo pierwsze rodzice nawet, tak, jeżeli wysyłają swoje dzieci na jakieś zajęcia, to szukają zajęć, które coś dadzą. Z pewnością sztuki walki, systemy walki są tak ukierunkowane treściami, że te dzieci są po pierwsze usprawniane. A na dzień dzisiejszy, no niestety, lekcje wychowania fizycznego nie wystarczają w zupełności, tym bardziej jeżeli ukierunkowane są na sporty grupowe, tak, zespołowe, więc w związku z tym według mnie absolutnie nie dadzą tej podstawowej aktywności fizycznej. W związku z tym tutaj na sali takie dzieci nabywają tych podstawowych umiejętności ruchowych, czyli przewroty, nie wiem, skoki, nabywają umiejętności związane z podstawową gibkością, która jest w ogóle zaniedbana.
2: Dlaczego warto korzystać z kursów samoobrony? Ponieważ obejmują one nie tylko aspekty fizyczne, ale też psychologiczne. Osoby uczące się samoobrony zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa osobistego, umiejętności analizy sytuacji i podejmowania skutecznych decyzji w trudnych chwilach.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Stawia na nogi po urazach i uczy, jak siedzieć i żyć bez bólu. Fizjoterapeuta, bo o nim mowa, to nie tylko znawca ludzkiej anatomii, ale też człowiek empatyczny i cierpliwy. Zaglądamy za kulisy tego fascynującego zawodu, który nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również w całej Polsce cieszy się wciąż dużą popularnością.
2: Dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o tym, czy fizjoterapia jest zawodem popularnym nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również w Polsce.
3: Dzień dobry, Martyna Jarocka, fizjoterapeuta oraz nauczyciel akademicki Bialskiego AWF-u. Fizjoterapia już jest oraz staje się coraz bardziej popularnym zawodem. Świadczą o tym statystyki rekrutacyjne na naszych uczelniach, które pokazują z roku na rok coraz większe zainteresowanie młodzieży tym zawodem. Po drugie, nasi absolwenci jako fizjoterapii w Polsce mają bardzo dużo dobrych ofert pracy za granicą. Okres wakacyjny sprzyja teraz też temu, że przyjeżdżają do nas Bialczanie, którzy gdzieś tam na co dzień żyją za granicą i mówią wprost, że takie opieki fizjoterapeutycznej, jaka jest w Polsce, nie ma nigdzie indziej. Dlatego też status, prestiż też taki społeczny powodują to, że faktycznie fizjoterapia to jest ten zawód teraźniejszości i przyszłości.
2: I to jest ten zawód, gdzie jest potrzebny kontakt z drugim człowiekiem, trzeba to kochać.
3: Fizjoterapia to nie jest zawód dla każdego.
2: Tak. Właśnie o to chciałem zapytać.
3: Tak, jeżeli tak mogłabym to pytanie ukształtować, ponieważ jest to zawód, który wymaga empatii na pewno, ale też niezbyt dużej, bo trzeba też dbać o swoje zdrowie psychiczne. Jest to zawód, który przede wszystkim jest zawodem w pracy z drugim człowiekiem, w pracy z pacjentem. Pacjent, jak sama definicja głosi, mówię troszeczkę może żartobliwie, jest to osoba, która jest osobą z bólem, z dyskomfortem, z niepełnosprawnością, a tym samym z dużym, całym nakładem czasami takich bardzo negatywnych emocji. No, chyba każdego z nas czasami coś tam boli. Wiemy, że w takich sytuacjach nie mamy zbyt dobrego humoru, prawda? Więc my jako fizjoterapeuci na co dzień spotykamy się z takimi, no, obolałymi osobami, tak? Więc takich czasami złych humorach, więc empatia, umiejętność pracy z drugim człowiekiem, umiejętność wysłuchania tego drugiego człowieka, bo każdy pacjent to jest inna historia, oraz umiejętność pracy właśnie z takim pacjentem, który w chwilowych takich jeszcze większych niedyspozycjach czasami po prostu nie pachnie zbyt ładnie. Nie jest czysty, no bo to jest nasze ciało, więc to też jest praca z ciałem chorego człowieka i to też do tego trzeba mieć odpowiedni stosunek i dystans, ale też pewną umiejętność radzenia sobie z takimi rzeczami, więc tak mniej więcej wygląda praca fizjoterapeuty. Ja o tym czasami mówię moim studentom podczas zajęć, że im najczęściej się na początku wydaje, że będą głównie pracowali z takimi, prawda, osobami młodymi, zdrowymi, ładnie pachnącymi i tak będzie zawsze. Potem idą na pierwszą, drugą praktykę i czasami te praktyki właśnie weryfikują tą przydatność, że tak powiem, rynkową, mówiąc brutalnie. I okazuje się faktycznie czasami, że część studentów rezygnuje. Ja uważam, że bardzo dobrze, bo lepiej zrezygnować czasami z tego kierunku podczas studiowania, niż kończyć 5 lat, obecnie 5 lat ciężkich studiów i potem okazuje się, że no po prostu nie. Więc jest to taka praca przede wszystkim z drugim człowiekiem, z jego całym czasami bagażem fizycznym i psychologicznym, emocjonalnym, no i też umiejętność radzenia sobie z własnymi jakimiś takimi niedoskonałościami i własnymi fizycznymi niedyspozycjami, bo my pracując z ciałem, również pracujemy swoim ciałem, a to już jest troszkę już głębszy temat.
2: To już widzę, że na kierunku fizjoterapii jest również psychologia, bo musicie jednak do tego pacjenta umieć podejść.
3: Tak, jest psychologia ogólna, jest psychologia kliniczna. Są też elementy pedagogiki. Ja też bardzo często powtarzam, że czasami mam wrażenie jako fizjoterapeuta, że więcej mówię, edukuję, niż faktycznie pracuję z tym ciałem, ale to po prostu jest element naszej pracy. Mamy również komunikację, czyli taką bezpośrednią pracę z pacjentem, bo to jest właśnie całość, czyli również te elementy takiego psychologicznego podejścia jak najbardziej. Co jest też ważne w obecnych standardach nauki, też mogę w ten sposób to ująć, że bardzo duży kładzie się nacisk obecnie na to, aby fizjoterapeuci potrafili też radzić sobie z własnym wypaleniem zawodowym oraz też z tymi wszystkimi historiami, które pacjenci zostawiają u nas w gabinecie, u nas należące, bo ja pamiętam jako młody fizjoterapeuta, każdy pacjent był mocno przeze mnie przeżywany, ale również każdy pacjent gdzieś tam ten ładunek emocjonalno-psychologiczny u mnie zostawiał i ciężko mi na początku było radzić sobie z dużą liczbą pacjentów. Natomiast z biegiem też czasu, z biegiem lat nauczyłam się tego, żeby oddzielać pracę zawodową od pracy, od tych obowiązków domowych, od takiego prywatnego czasu i też właśnie takiego filtrowania i zrzucania takiego codziennego ciężaru psychicznego, ponieważ to po prostu nas mocno też psychicznie obciąża, więc też obecnie studenci uczą się tego, jak radzić sobie z takim codziennym stresem w pracy fizjoterapeuty, bo raz jeszcze podkreślimy, pracujemy z pacjentem bólowym. Do nas nie przychodzą raczej uśmiechnięte, zadowolone z życia osoby, tylko raczej z jakimś dyskomfortem, jakąś niepełnosprawnością. I więc obecnie też fizjoterapeuci są uczeni tego, jak sobie z tym wszystkim radzić.
2: Czyli jednak to wypalenie zawodowe dotyczy tak naprawdę każdego zawodu. Rozumiem, że jednak tak jak każdy zawód, tu są i plusy, i minusy tej pracy.
3: Jeśli chodzi o plusy, zacznijmy od tych plusów dodatnich, może tak powiem, ponieważ myślę, że w tej naszej pracy są plusy dodatnie i plusy ujemne, może tak bym to ujęła. Plusy dodatnie są takie, że na pewno praca, która daje bardzo dużo satysfakcji. Ja pracuję z pacjentami ortopedycznymi i mogę tak to śmiało nazwać, taki magiczny moment, kiedy pacjent przychodzi o kulach, dwóch, a wychodzi bez. Cud. Po prostu cud, prawda? Natomiast daje bardzo dużo satysfakcji.
2: Czyli często jest tak, proszę odrzucić kulę?
3: Tak, wstań i odrzuć kulę, zgadza się. No to też kwestia tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, takiej trochę też edukacji pacjenta, ponieważ no, my jako fizjoterapeuci bazujemy na znajomości biomechaniki, fizjologii, anatomii, więc ja wiem, że on mechanicznie to potrafi zrobić, tylko kwestia obawy, więc ja jako ten fizjoterapeuta, psycholog muszę go przekonać, nauczyć, zachęcić i to wtedy faktycznie idzie, on musi mi zaufać, więc daje bardzo dużo ta praca satysfakcji, takiej codziennej radości, bo te efekty są zauważalne bardzo często i bardzo szybko przede wszystkim. Co jeszcze ta praca daje? No przede wszystkim kontakt z bardzo fajnymi ludźmi, bo mamy przekrój przeróżnych pacjentów, i tych małych, i tych dużych, starszych, młodszych, też z różnych dziedzin, z różnych obszarów życia, więc każdy pacjent to też jest inna historia. Bardzo często te nasze rozmowy w trakcie terapii to są rozmowy o podróżach, o kulinariach, o różnych innych ich doświadczeniach, więc my też troszeczkę wchodzimy w ich życie, więc jest to z mojego punktu widzenia wręcz no, fascynujące momentami, naprawdę. Co ta praca jeszcze daje? Mówiłam o tych bagażach, które my musimy gdzieś tam umiejętnie odkładać na półkę, ale to też jest praca, która wymaga od nas, jako od fizjoterapeutów, odpowiedniej tężyzny fizycznej. Może o tak to podkreślę jednym zdaniem.
2: Czyli chodzicie regularnie na siłownię?
3: Tak, tak jak powiedziałam, praca z ciałem wymaga naszej sprawności, naszego ciała. To nie jest tak, że my mamy tylko mocne palce i dłonie, prawda? Bo też czasami jak podam komuś dłoń na przywitanie, mówię, ojejku, ale ty masz żelazny uścisk. No 25 lat w zawodzie, to też zobowiązuje, ale my naprawdę pracując z pacjentami dużymi, niskimi, ciężkimi bardzo często, my musimy po prostu być silni po to, żeby też dbać o własne ramiona, własne plecy, własne nogi, bo my też często stoimy wiele godzin w naszej pracy.
2: Żeby chociaż tego dużego pacjenta umieć przerzucić na drugą stronę.
3: Dokładnie, przerzucić. Mało tego, my bardzo często musimy tym pacjentom pokazać, jaki ruch oni mają wykonać, jakie ćwiczenie mają.

0: Nie. No, kolejna sprawa jest taka, że będąc sprawnym fizycznie, my po prostu jesteśmy bardziej tacy wydajni też w pracy. Więc zwłaszcza sektor prywatny fizjoterapeutów wie, o czym mówię, ponieważ jeżeli nie mam siły, ja przyjmę 2 pacjentów dziennie, po prostu, bo nie mam siły. Jeżeli nie będę dbała o własne mięśnie, o własny kręgosłup, również kończy się to najczęściej jakąś rwą kruszową czy inną niedyspozycją i tym samym wyklucza mnie z pracy na wiele dni lub czasami tygodni, a na to raczej no, nie możemy sobie pozwolić, prawda? Rynek bardzo szybko weryfikuje wiele rzeczy, więc jak wypadamy z rynku na kilka miesięcy, no to wypadamy z rynku, dlatego też to wymaga od nas pewnej dyspozycyjności i właśnie dbania o swoje ciało.
1: Bywa, że trafiają się pacjenci, którzy zupełnie nie chcą współpracować?
0: Bywa.
1: To jest ten trudny pacjent wtedy?
0: To jest taki trudny pacjent. Są pacjenci i ja pracuję akurat właśnie w sektorze prywatnym, więc to są czasami pacjenci, którzy myślą, że jak płacę za wizytę, to wymagam, aby pani za mnie zrobiła wszystko.
1: Ja się tylko położę.
0: Tak, ja się tylko położę, prawda, założę ręce za głowę, a pani mi tu zrobi. No to ja na pierwszej takiej wizycie już szybko rozwiewam tego typu niejasności, że to nie jest taka usługa, że ja będę wszystko robiła. Po drugie, w fizjoterapii bardzo dużym czynnikiem warunkującym skuteczność terapii jest zaangażowanie pacjenta. Jeżeli pacjent od pierwszej minuty na mnie wszystko zrzuca, cały sukces tego efektu terapeutycznego. Po pierwsze, jest trudna komunikacja, po drugie, efektywność jest bardzo słaba. Kolejna rzecz jest taka, że nasi pacjenci dostają tak zwaną pracę domową, więc są pewne elementy, które powinni wykonywać w domu. Mają nagrania, mają rozpiski, takie czasami broszury, foldery, różnie pracują różne zakłady i oni powinni ten efekt utrzymany nawet na wizycie u nas podtrzymywać sukcesywnie w domu. Więc jeżeli on na wizycie, za którą płaci, nie wykazuje zaangażowania, no to na 99,9% wiem, że również nie wykona tego w domu.
1: No te prace domowe ciężko się odrabia.
0: Nie ukrywajmy, każdy z nas jest trochę leniwy. To jest normalne, to po prostu jest natura człowieka. Aczkolwiek mam też czasami taki rodzaj pacjenta, którego muszę mówić wprost, do jakiej objętości musi się ograniczać. Są też tacy pacjenci, którym po prostu muszę rozpisywać dokładną liczbę serii czy powtórzeń, ponieważ oni tego robią z kolei za dużo. Bo chcą aż za szybko i za mocno, najczęściej za szybko wrócić do pełnej sprawności, więc, ale raczej mamy tą pierwszą kategorię tych pacjentów, którzy raczej nie chcą za bardzo ćwiczyć, prawda?
1: Jeszcze zapytam o tą bardzo ważną rzecz, bo wy też musicie jakoś przeciwdziałać temu wypaleniu zawodowemu, żeby nie popaść w pewną rutynę.
0: Wydaje mi się, że jednym z takich czynników jest też to takie ustawiczne kształcenie się, czyli musimy też pewne rzeczy odświeżać. Oczywiście anatomia, fizjologia, biomechanika to są takie podstawy. Natomiast tak jak w każdym zawodzie zmieniają się czasami techniki, podejścia, są gdzieś tam publikowane nowe jakieś dowody naukowe świadczące o mniejszej lub większej skuteczności danych działań fizjoterapeutycznych, więc kursy, wyjazd na konferencje, szkolenia to daje taki świeży oddech, tak, taką świeżą wiedzę, to nam odświeża głowę, że tak powiem kolokwialnie, natomiast też spotykamy wtedy ludzi z innych dziedzin, z innych obszarów działania fizjoterapii, bo tego jest bardzo dużo. Fizjoterapia to nie jest tylko fizjoterapia ortopedyczna, ale to jest i pediatria, kardiologia, neurologia, pulmonologia, jest tego bardzo, bardzo dużo, więc też kontakt z tymi innymi obszarami, kontakt z osobami z innych placówek jest to bardzo potrzebne. Na pewno treningi, o których wspomniałam wcześniej, to nam też pozwala poradzić sobie z tym stresem i przede wszystkim dbało się o też własne otoczenie, czyli ten komfort pracy to też jest ważne, higiena pracy, to nie chodzi tylko o mycie rąk, ale też to planowanie pracy, czyli umiejętność zaplanowania przerw na posiłek. Większość z nas jako fizjoterapeutów jest niedożywiona, ale tutaj może tak od razu powiem, nie chodzi o niedożywienie ilościowe, tylko jakościowe, bo my jemy bardzo szybko, przerwie między pacjentem, a pacjent już się rozbiera, my gdzieś tam jakiś kęs kanapki chwytamy. Mamy to niedożywienie właśnie jakościowe, czyli jemy zbyt szybko i jemy nie zawsze zdrowe rzeczy, więc dbanie o jedzenie, o sen, o wypoczynek, o dobre planowanie pracy, no i wyjazdy, konferencje, szkolenia, coś, co nam też tutaj zawodowo pozwala tą wiedzę i głowę odświeżyć i no i fajni ludzie dookoła, którzy gdzieś tam też nas wspierają. To jest bardzo ważne w naszej pracy.
1: Czyli jednak taki ciągły upgrade nowego jakby oprogramowania, w cudzysłowie, potrzebny jest, bo inaczej się wypada z zawodu.
0: Zdecydowanie tak. Znam fizjoterapeutów, którzy po iluś tam latach pracy nagle wszystko rzucają, mówiąc, wyjeżdżają w Bieszczady. Może niekoniecznie Bieszczady są tą destynacją,

0: A faktycznie zmieniają kompletnie swój zawód, ale to właśnie bardzo często jest to wypalenie zawodowe. Też uważam, że nie wolno wstydzić się prosić o pomoc. Jeżeli potrzebuję pomocy, powinnam pójść do psychoterapeuty, do psychologa, albo czasami nawet do psychiatry po pewne leki, które na dany moment mojego kryzysu psychicznego, emocjonalnego po prostu mi pomoże, bo jeżeli lubię to, co robię i chcę dalej to robić, a mam chwilowy kryzys, mało tego, ja często mówię o tym moim pacjentom, jak jest ciężko, i do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry, więc jeżeli ja sama bym przeżywała tego typu rzeczy, a nie robiłabym tego, o czym edukuję moich pacjentów, no to też byłabym trochę mało wiarygodna, prawda? Więc jeżeli jest problem, sięgamy po pomoc, nie wstydzimy się tego, albo po prostu biorę przerwę, mówię, nie mogę, koniec, muszę robić 2-3 dni odpoczynku, to jest też bardzo ważne i więc no musimy dbać o siebie, żeby to po prostu tak całościowo, że tak powiem, było ujęte.
1: Czasami boimy się prosić o pomoc, a tak naprawdę w momencie, kiedy o nią poprosimy, to nawet nie spodziewamy się, że aż tyle osób chce nam pomóc.
0: To też jest takie fajne, bo my też jako fizjoterapeuci też musimy chodzić do innych fizjoterapeutów po pomoc, bo wiadomo, mam przeciążone nadgarstki, kolana, barki, plecy, więc ja się śmieję, że każdy z nas ma też swojego prowadzącego fizjoterapeutę, który robi raz na jakiś czas tak zwany przegląd, tak jak w samochodzie. Ja wiem, że to może brzmi tak brutalnie, ale my też chodzimy na przeglądy naszego aparatu ruchu, oczywiście to tak żartobliwie ujmując, no bo mamy przeciążone te pewne struktury, co tu dużo mówić, więc też powinniśmy chodzić na masaż, na relaks, do spa, dbać właśnie o to swoje ciało, a jeżeli coś, mówiąc brzydko, nam siada, no to idę do specjalisty i proszę o pomoc, a nie udaję, że o jakoś przejdzie się, rozejdzie. Nie, najczęściej to się nie rozejdzie, najczęściej to nie przejdzie na kogoś innego, tylko to potem jest naszym kosztem, dlatego musimy o to bardzo dbać. Tym bardziej, tak jak wspomniałam, my edukujemy o tym naszych pacjentów, że jest często przy tych pacjentach jest potrzebna pomoc fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa, endokrynologa, lekarza prowadzącego, radiologa, i to holistyczne podejście dopiero daje nam pewien końcowy sukces, więc tym samym ja też często w ten sposób powinnam się zachowywać, kiedy jakiś problem ma moje ciało i to wtedy ma sens.
1: Czyli musi tu być pewnego rodzaju synergia pomiędzy specjalistami.
0: Tak, to jest holistyczne podejście i moi pacjenci, którzy zaufali mi wiele lat temu, dziś współpracują ze mną, bo mam takich już też wieloletnich pacjentów, wiedzą, że uważam, że takie holistyczne podejście jest najlepsze. Bardzo też często jest tak, że odsyłam do innych fizjoterapeutów, na pewną technikę, na pewien sposób podejścia, ponieważ każdy z nas specjalizuje się w jakimś tam nurcie, są te na terapie narzędziowe, mamy jakieś takie dziwnie wyglądające gwoździe, czy haczyki, czy jakieś takie inne jeszcze elementy. Mamy techniki manualne, którymi pracujemy z ciałem i jedni z nas pracują mocniej, inni delikatnie, jeszcze inni używają igieł, które wbijają nam w ciało długie lub krótkie igły, więc tych modeli pracy jest bardzo wiele z ciałem naszego pacjenta i też uważam, że odsyłanie na pewne elementy, których po prostu ja nie robię, a jestem świadoma tego, że na tym etapie terapii mojemu pacjentowi jest to potrzebne, po prostu odsyłam. I też odpowiedni dietetyk, bardzo często endokrynolog w dzisiejszych czasach, nie dotyczy to tylko kobiet w okresie okołomenopauzalnym, ale też coraz częściej problemy endokrynologiczne, czyli hormonalne, mają też dzieci, czego najczęstszym wyrazem jest problem z otyłością, więc ta współpraca endokrynologa, dietetyka klinicznego, bardzo też często psychologa, psychoterapeuty po prostu jest bardzo ważna i to wtedy daje no, fajny efekt, prawda, holistyczny i końcowy, bo naszym celem jest odzyskanie zdrowia pacjenta albo odzyskanie go takiego poziomu, żeby on mógł z radością te swoje takie codzienne aktywności, praca, jazda na rowerze, to co jest jemu bardzo potrzebne, żeby on to po prostu mógł sobie codziennie wykonywać. To jest nasz cel.
1: To jeszcze tak na zakończenie, bo pacjenci bywają różni. Przychodzą z jedną rzeczą, okazuje się, że szereg innych rzeczy mają do poprawienia.
0: Zgadza się. To czasami jest wręcz takie zabawne, bo pacjent mówi, że przychodzi z bólem kręgosłupa, a ja odwracam go na plecy i badam jego brzuch. I na przykład blizny po cesarskim cięciu, czy blizny po różnych innych interwencjach chirurgicznych, które są na brzuszku, czyli z przodu, a efekt mechaniczny i przeciążeniowy właśnie jest z tyłu. I ja badając brzuch, mówię, ale pani Martyno, mnie boli z tyłu. Ja mówię, wiem, ale problem jest z przodu. Więc też czasami, czy problem z barkiem, a my nagle chwytamy się za stopę. To nie jest dlatego, że my nie wiemy, co robimy. Tutaj też taki mały apel do naszych pacjentów, aby po prostu nam zaufali. Ale mamy świadomość tego, że to, że jest ból w jednym miejscu, to bardzo często jest to konsekwencja pewnych napięć czy przeciążeń idących czasami z bardzo odległych części ciała. Obecnie chyba taką najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią fizjoterapii jest fizjoterapia stomatologiczna. Tu nie chodzi tylko o ładny taki hollywoodzki uśmiech, tylko chodzi o to, że coraz więcej jest badań mówiących, że wady zgryzu prowadzone lub nieprowadzone ortodontycznie i napięcia wokół żuchw, a tym samym szyja, kark i tak dalej idąc, mają niesamowicie duży wpływ na naszą postawę, czyli umiejętność utrzymania prawidłowej pozycji stojącej. To też jak chodzimy, jak siadamy, ale również to działa w drugą stronę. Zaburzenia, czy złe korzystanie z ciała, złe chodzenie, złe siedzenie w pracy biurowej na przykład, powoduje, że to ma też wpływ na nasz zgryz. I to by się wydawać mogło takie aż abstrakcyjne, jak to taki mały staw skroniowo-żuchwowy, coś, co jest koło ucha, że tak powiem, topograficznie, może mieć wpływ na całe ciało. Ma. I to są też bardzo ciekawe rodzaje pracy z pacjentem. To już nie mój obszar, dlatego nie będę tutaj wypowiadała się nad o szczegółach tych technik, ale to są takie właśnie ciekawostki, więc jak przychodzi pacjent i on przychodzi z bólem stopy, a my się chwytamy za ucho, to też kwestia tego zaufania, bo bardzo często właśnie tak jest w naszej pracy.
1: O kulisach pracy fizjoterapeuty Martyna Jarocka, nauczyciel akademicki i również fizjoterapeuta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Fizjoterapeuta na co dzień przywraca, utrzymuje i rozwija sprawność fizyczną oraz narządów ruchu. Jego głównym celem jest usuwanie lub łagodzenie bólu, zapobieganie nawrotom kontuzji oraz pomoc pacjentom w powrocie do pełnej niezależności w codziennym życiu. Kilka lat temu zainteresowała się tworzeniem ceramiki. Kiedy wzięła udział w warsztatach, wiedziała, że chce coś takiego robić. Teraz Joanna Markowska z Porosiuk w gminie Biała Podlaska nie tylko tworzy dla siebie i znajomych dzieła z gliny, ale czasami prowadzi też warsztaty. Rozmowa Arka Michlewicza.
3: Nazywam się Joanna Markowska i zajmuję się ceramiką. Jest to moja pasja od 3 lat.
1: No właśnie, ale pasja nie rodzi się tak znikąd, więc jak to się zaczęło?
3: No jeśli chodzi o moją przygodę z ceramiką, to można powiedzieć, że zaczęło się to w taki niespecyficzny sposób, ponieważ swego czasu należałam do takiej grupy, która zbierała pieniądze na pomoc dla zwierząt bezdomnych. I byłyśmy w takiej grupie, robiłyśmy licytacje, wystawiałyśmy fajne rzeczy i w ten sposób pozyskiwałyśmy fundusze. I kiedy dowiedziałam się od znajomej, że w Białej jest taka pracownia ceramiczna, padłam na pomysł, że spróbuję swoich sił i zrobię kilka rzeczy na cele takie charytatywne, żeby wystawić to.
1: I udało się zebrać kwotę?
3: Tak, oczywiście, cały czas działaliśmy jeszcze przez jakiś tam dłuższy czas i co prawda teraz grupa już jest taka nieaktywna, ale wtedy akurat, no, cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Wiele jakby rzeczy udało się sprzedać, zebrać pieniążków, więc byliśmy zadowoleni. No i tak naprawdę się zaczęła ta moja pasja i odnalazłam w tym właśnie też taki fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, na odreagowywanie stresów dnia codziennego, na poznanie fajnych ludzi. Był to taki naprawdę fajnie spożytkowany czas.
1: To pamiętasz, co pierwszego takiego stworzyłaś z ceramiki?
3: No na pewno była to miska dla kota w kształcie w ogóle głowy kota i tak dalej, więc no bo to była grupa, wiadomo, pomagałyśmy nam zwierzakom, głównie kotom i psom, więc no musiały być to rzeczy związane stricte, tak, z tymi zwierzakami zazwyczaj.
1: Ale wyszła ta miseczka jak marzenie, czy nie pokazujesz jej nikomu teraz?
3: Nie no, o dziwo właśnie od razu jakby odnalazłam się w tej glinie, mimo że jako dziecko w ogóle nie lubiłam lepić w plastylinie i dla mnie to był koszmar zawsze, a tutaj no jednak jakoś tak poczułam to głęboko wręcz, że no, że do dziś się tym zajmuję i do dziś mi to sprawia radość i satysfakcję, no i też staram się zarażać innych tym i też się cieszę zawsze jak są zadowoleni ze swoich prac i mogą coś zabrać ze sobą, tak, więc na pamiątkę i to jest takie fajne uczucie.
1: Wszystko można z ceramiki stworzyć, w zasadzie z gliny, bo to później ta ceramika powstaje po wypaleniu.
3: No w zasadzie wszystko, no tutaj jakby nie ma jakichś tam ograniczeń. tak? Co tam nam wyobraźnia podpowie, więc naprawdę ludzie mają pomysły wręcz takie, no, na które ja bym nie wpadła, zazwyczaj dzieci. I jest to fajne też jakby towarzyszyć im w tej przygodzie i jakby podglądać, jak tworzą i ich tam wspierać w tym procesie, więc to też jest takie satysfakcjonujące.
1: Sama tworzysz też dla siebie i ta ceramika gdzieś wypełnia twoje półki domu?
3: To znaczy tak, w wolnym czasie oczywiście, że tak, bo to też jest dla mnie taka fajna, właśnie jak wspominałam wcześniej, odskocznia i taki sposób na radzenie sobie ze stresem i z emocjami, ale bardzo też dużo robię rzeczy dla moich przyjaciół po prostu, na prezenty, dla moich członków rodziny, czy po prostu tam dla znajomych, tak, z jakichś okazji. Czasem też niektóre osoby zamawiają u mnie coś i wtedy już jakby w zależności, jakie mają oczekiwania, no to dostosowuję się do tego i wykonuję pod ich zamówienie.
1: Czyli jak masz zły humor, to idziesz po prostu do swojej pracowni i zaczynasz tworzyć z gliny. Rozumiem, że nie zawsze wychodzi tak, jak trzeba, bo jak złość się wyładowuje na glinie, to rzuca się tym o ścianę?
3: No staram się raczej negatywnych emocji nie wkładać w tą glinę. Zazwyczaj tą pozytywną energię jakby przekazywać we wszystkie rzeczy, które robię, więc... Ale tak, ale zawsze gdzieś tam jak potrzebuję też takiego pobycia nawet sama ze sobą, to właśnie zawsze ciągnie mnie do tej gliny, żeby coś stworzyć. Poza tym też zawsze byłam taką duszą artystyczną i kocham gdzieś tam wyrażać się na różne sposoby, tak? To dać upust tej swojej kreacji, tak? Na różny sposób, więc wcześniej kiedyś zajmowałam się dekupażem, robiłam też swego czasu biżuterię. Znaczy teraz też czasem robię, głównie dla znajomych, ale no już tak glina to już jest jakby no taka moja ostatnia miłość, więc, więc temu się poświęcam.
1: A jest taka praca, z której jesteś szczególnie zadowolona? Taka z gliny, którą włożyłaś bardzo dużo serca i nie wiem, być może komuś najlepszemu przyjacielowi, przyjaciółce oddałaś albo postawiłaś na półce, żeby stało w domu i zdobiło.
3: Taka jedna praca najbardziej mi chyba utkwiła w pamięci. Była taka patera, w której były anielskie skrzydła. I to właśnie dostała moja taka przyjaciółka, właściwie zaprzyjaźniona bratnia dusza, która też bardzo tak energetycznie czuje różne rzeczy i to była na pewno praca, w którą włożyłam bardzo dużo wysiłku, uczucia, ale też czasu, bo to było bardzo czasochłonne, żeby te skrzydła pięknie wyrzeźbić. One były wysypane szkłem, więc to wszystko było takie efektowne. No i też właśnie spotkałam się z taką opinią, że też bardzo pozytywna energia z tej pracy, no, że tak była odczuwalna, tak? Więc no, bardzo mnie to miło zaskoczyło i chyba to była taka szczególna praca.
1: A kiedy był ten moment, w którym stwierdziłaś, no, bardzo fajna sprawa ta ceramika, więc może zacznę organizować warsztaty dla dzieciaków?
3: A wiesz co, to nie było takie w sumie łatwe, bo ja tak naprawdę 3 lata chodziłam tak regularnie na te zajęcia i w ogóle to była też taka fajna przygoda, bo w międzyczasie poznałam wielu fajnych ludzi, którzy też się tą ceramiką zajmują i z którymi też otrzymuję kontakt. I mamy też nawet jakieś jeszcze wspólne plany na przyszłość. I tak naprawdę ja się bardzo długo nosiłam z zamiarem zakupu pieca, bo żebym mogła być samodzielna i żebym mogła sama prowadzić zajęcia i tak dalej, więc no, potrzebowałam też mieć sprzęt i to wszystko, żebym mogła tę pracę po prostu...
1: Czyli ten piec masz?
3: Mam ten piec, tak. Więc dojrzewało to troszkę we mnie, dożywałam troszkę do tej decyzji, ale w końcu po prostu przyszedł taki moment, że ja szukałam określonego pieca i tak naprawdę zadzwoniłam do tej osoby, której mam ten piec i długi czas jakby czekałam na ten piec tak naprawdę, bo nie było takiego określonego, który ja chciałam i pewnego razu zadzwoniłam i jeszcze nawet się nie odezwałam i ten pan powiedział, mam dla pani piec i ja już wiedziałam, że muszę go kupić, po prostu to był znak i no i wtedy to wszystko się potoczyło tak właściwie automatycznie, zdecydowałam się na zakup i kiedy tutaj właśnie moja przyjaciółka usłyszała, że będę miała piec, zaproponowała mi prowadzenie warsztatów w Fundacji Wytwórnia Talentów, no i cóż, no nie mogłam odmówić, tak? Dla mnie to była też fajna perspektywa na rozwój i no i na poszerzenie mojej jakiejś tej pasji, tak?
1: Czy zdarza się tak, że jak przyjdzie do ciebie zbyt dużo gości i nagle zabraknie kubków, to powiesz, dobra, posłuchajcie, zaraz ulepię i wypalę?
3: Nie, no to się tak nie da tak naprędce zrobić, bo w ogóle to jest też dość taki czasochłonny, tak powiem, proces, tak? Najpierw jedno spotkanie jest na lepienie, później pracę muszę wypalić, później spotykamy się ponownie i to szkliwimy, tak? Nakładamy szkliwo, później jest kolejny wypał, więc no gdzieś tam jest to taki proces dość czasochłonny, długotrwały. No więc raczej byłoby to niemożliwe, żebyśmy tak sobie od razu ulepili, wypalili i wypili z tego.
1: Okej, a jeżeli chodzi o takie warsztaty dla dzieciaków, to wiesz, no wydaje mi się, że często trudno zapanować nad taką gromadką dzieci i nagle okazuje się, że zamiast lepić, to one obrzucają się tą gliną.
3: Nie, no aż takich przypadków nie miałam, że tak powiem, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o dzieci, no to są to takie bardziej wymagające te zajęcia, warsztaty. Trzeba im poświęcić więcej uwagi i na pewno więcej też pomagam wtedy, tak? No bo dorośli to jest już zupełnie inna sprawa, no, ale z dziećmi też jest na pewno tak bardziej, wydaje mi się, ciekawsze pomysły, czasem zaskakujące, więc to też gdzieś wymaga ode mnie takiej trochę większej kreatywności, żeby pomóc zrobić, nie, jak to wymyśleć i tak dalej, więc no jest to ciekawe na pewno doświadczenie i bardzo rozwijające pracę z dziećmi.
1: Czy ta konsystencja tej gliny musi być odpowiednia, żeby czegoś nie zepsuć?
3: No na pewno glinę trzeba dobrze wyrobić przed rozpoczęciem pracy, więc...
1: Tak ręcznie czy maszynowo?
3: Tak, ręcznie, tak, oczywiście.
1: Można sobie też te ręce wyrobić.
3: No dokładnie, tak. To tak jak właśnie im ona jest bardziej plastyczna, tym wtedy łatwiej nam jest formować pewne rzeczy, łatwiej jest ją też rozwałkować i tak dalej, więc no to jest takie jakby oczywiste, nie?
1: Ale to długo trwa takie gniecenie gliny?
3: Nie, no... Tak z 5 do 10 minut, zależy w jakiej temperaturze glina jest przechowywana, bo im jest wiadomo cieplej, to ona jest taka bardziej plastyczna i tam wystarczy ją kilka razy opracować krótko i jest okej, okay, ale na przykład jeżeli jest w temperaturze niższej, ona się robi twarda, no i wtedy już musimy poświęcić więcej czasu na to.
1: A co jest takie najtrudniejsze w tworzeniu z gliny? Jest coś takiego?
3: Nie wiem, no jeśli chodzi na przykład o mnie, to ja zawsze byłam perfekcjonistką, więc dla mnie najtrudniejsze było to, na przykład efekt mnie nie zadowolił, albo że coś zrobiłam, no niekoniecznie, że gdzieś tam, no podobało mi się, tak, że no to jednak wymaga dużo pracy i dużo takiej praktyki, żeby dojść do pewnego tak poziomu, żeby ta praca wyglądała jednak tak, powiedzmy, bardzo efektownie i żebym ja była zadowolona, więc dla mnie to było takie trudne, że czasami też nie wychodzi tak, jak chcemy, no i no trudno, to jest po prostu glina, tak, i nie zawsze wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli.
1: Czyli czasami robisz kubek, wychodzi dzbanek, albo robisz głowę psa, wychodzi głowa konia.
3: Nie, no aż tak nie. Ale to już myślę o jakichś takich bardziej detalach, że czasami gdzieś tam to szkliwo się jakby nie rozłoży tak, jak chcemy, czy na przykład to szkliwo jakiś kolor ma taki nie do końca, jaki nam pasuje, bo to różnie bywa, tak. No także są takie niuanse, ale tak ogólnie to aż takich różnic to nie.
1: Zdarza się, że to są takie trochę dzieła sztuki? No jak się już szkliwi, tak, no to trzeba wiedzieć, którego szkliwa użyć.
3: Tak, no tak, są różnego rodzaju szkliwa, tak, i no tutaj już staram się pomóc dobrać, tak, w zależności kto co tam chce. Różne są też techniki nakładania, więc tutaj możemy troszkę też jakby poszaleć w tym aspekcie, ale tak ogólnie to, no myślę, że każda rzecz zrobiona jest pewnego rodzaju takim dziełem, nie, sztuki dla każdego z nas, nie, no bo jednak jest to ogromna satysfakcja, że robimy coś sami i później gdzieś tam zostaje to z nami, mamy pamiątkę na lata.
1: Ja tak z tymi kubyczkami, to tak może wybrzmiało to, że zażartowałem, ale czy u ciebie wszystkie naczynia są właśnie wykonane przez tylko i wyłącznie ciebie?
3: No nie, to ja, wiesz, musiałabym chyba lepić od rana do wieczora i cały czas musiałby ten piec chodzić pełną parą, ale raczej tak. Mam kilka rzeczy oczywiście takich użytkowych, które gdzieś tam stosuję na co dzień, ale akurat jeśli chodzi o kubki, to nie pałam miłością do robienia kubków, więc nie wiem, jakoś tak wolę robić jakieś takie rzeczy...
1: No, większe, talerzyki.
3: Przestrzenne talerze, misy, patery, ewentualnie jakieś figurki, jakieś tam ozdobne rzeczy. No a kubki to już tam, powiedzmy, niekoniecznie.
1: W zasadzie tak myślę, że faktycznie talerz byłby łatwy, bo to się robi kulkę, mocno pięścią uderza z góry i wychodzi talerz.
3: Już praktycznie jest gotowy.
1: No właśnie, tylko się wypala. A nie, jeszcze przepraszam, szkliwi.
3: Tak, szkliwimy oczywiście wszystko i też trzeba wiedzieć, że no oczywiście są szkliwa odpowiednie do ceramiki użytkowej, tak? Czyli takie, które możemy właśnie wykorzystać do tych przedmiotów, które mają styczność z żywnością, bo nie każdy się też nada szkliwo, także tutaj musimy na to też zwracać uwagę, no żeby to nie szkodziło nam później w użytkowaniu.
1: A jeśli chodzi o takie warsztaty, które prowadzisz, bo mówisz, że zdarza ci się prowadzić warsztaty ceramiczne, czy oprócz dzieciaków, czy dorośli też chętnie korzystają z takich warsztatów, chcą nauczyć się takich rzeczy?
3: Tak, oczywiście mamy też grupę dla osób dorosłych. No zazwyczaj są to kobiety, jeśli chodzi o mężczyzn, no to nie zdarzyło się póki co, ale...
1: Aż dziwne.
3: Prawda? Więc jak naj... najbardziej tutaj zapraszamy, również płeć męską, żeby spróbowała swoich sił, bo naprawdę można stworzyć fajne rzeczy. Jest to taki fajnie spędzony czas i też można poznać fajnych ludzi, czy też na przykład niektórzy zbierają i przychodzą całą grupą, więc można też sobie zorganizować takie urodziny, powiedzmy, tak, przy glinie, czy jakiś tam wieczór zorganizować. Też mamy takie możliwości tutaj.
1: Tych prac bardzo dużo powstało, zapewne twoich, ale czy tworzysz też takie prace, z których później tworzysz wystawy? Udostępniasz publicznie te wystawy?
3: No nie zdarzyło mi się, żebym miała jakąkolwiek wystawę, bo tak naprawdę to gdzieś te prace tak szybko się rozchodzą. W sensie, że część przeznaczam w dużej mierze na jakieś prezenty dla moich bliskich, znajomych, przyjaciół. I zazwyczaj jak już coś robię, to robię z jakimś zamysłem, tak?
1: Czyli taka znajoma to skarb.
3: No można tak powiedzieć. Nikt nie narzeka. Większość jest właśnie zadowolona, bo też staram się, jak coś robię, wziąć pod uwagę, tak, co kto lubi, kolorystykę, czy na przykład czym się interesuje, więc mogę też trafić w jego jakieś tam gusta. No a część rzeczy tak zdarza mi się właśnie coś sprzedać też czasem, jeżeli akurat komuś się spodoba, więc... Ale jeśli chodzi o wystawę, to u mnie się jakoś tak długo te rzeczy nie uchowują nigdy.
1: To znaczy, że są dobre. W takim razie jeszcze mam jedno pytanie odnośnie w ogóle tego tworzenia z gliny, bo naczynia swoją drogą, ale może, nie wiem, zwierzątka, aniołki, które są też bardzo modne, też takie rzeczy tworzysz?
3: Tak, no różne rzeczy, tak, w zależności, znaczy wcześniej może bardziej takie robiłam rzeczy, jeśli chodzi o taką praktykę, prawda, no to różne rzeczy starałam się robić, żeby się nauczyć, tak, ale teraz gdzieś tak bardziej odnajduję się już bardziej tak użytkowym, tak, że możemy te rzeczy wykorzystać, no bo wiadomo, figurka postawisz i w zasadzie ona, no jest, tak, ale ja lubię tak, żeby to do czegoś było wykorzystane, tak, jakieś miało swoje przeznaczenie, więc bardziej w tym takim kierunku użytkowym.
1: Czyli talerze, dzbanki, kubki nie.
3: No, patery, misy, lampki, czasem ozdoby choinkowe też czasem, tak?
1: Nawet?
3: Tak, można przecież to wykorzystać w tym okresie świątecznym, więc też na przykład miałam takie zlecenie, że robiłam zawieszki z ceramiki dla mojej znajomej, więc też coś takiego oryginalnego. Myślę, że tutaj można dużo fajnych rzeczy wymyślić, jeśli chodzi o ceramikę.
1: No dobrze, ale jeżeli chodzi o inspirację, to czym się tak naprawdę inspirujesz przy tworzeniu? No bo trzeba wiedzieć, co się chce stworzyć.
3: To jest ciekawe, bo czasami po prostu bierzesz tą glinę i pojawia się jakiś pomysł. Ni stąd, ni zowąd, przychodzi coś do głowy i po prostu robisz, tak? A czasami no nie ma gdzieś tej weny i szuka się inspiracji w internecie, tak? Na przykład i coś ci wpadnie w oko, ale zazwyczaj, no nigdy nie jest tak, że my to jesteśmy w stanie skopiować, no bo glina jednak ma to do siebie, że każdy to zrobi inaczej. Możemy pokazać jedną rzecz, a każdy to zrobi po swojemu i to będzie już jakby inne, więc to też jest fajne i zawsze też gdzieś tam jakieś inspiracji, no wiadomo, szukamy i u innych, no ale powstają już takie nasze oryginalne rzeczy.
1: Na przykład jedziesz gdzieś do innego miasta, tam są stragany, chodzisz, patrzysz, co kto tworzy z gliny i to w pewnym sensie daje ci też pomysł.
3: No tak, oczywiście, no inspirujemy się od innych artystów też, tak? Więc to jest też fajne, że gdzieś tam możemy podglądać ich pracę, czerpać z tego też inspiracje i tworzyć.
1: A jest coś takiego, co byś chciała stworzyć, ale jeszcze się przymierzasz do tego?
3: Kiedyś miałam taki plan robić umywalki ceramiczne i płytki ceramiczne. Takie komplety do łazienki, powiedzmy, takie zestawy, że można właśnie to sobie...
1: Próbowałaś projektować?
3: No na razie nie, bo cały czas coś się dzieje i gdzieś tam nie ma na to czasu i przestrzeni, a to już trzeba by było na pewno tak, no, w to wejść, żeby też zobaczyć, tak, jak to wszystko wyjdzie. Moja, można powiedzieć, kuzynka jest otwarta i powiedziała, że nawet pierwsze zamówienie to już mam, jakbym była chętna, to mogę robić, bo dla niej to właśnie do łazienki i jakieś takie płytki, więc no zobaczymy, może jeszcze kiedyś się na to porwę.
1: No właśnie, takie zlewy to w zasadzie też ciekawie mogą wyglądać, chociażby pod taki art styl.
3: No to jest takie dość oryginalne i na pewno ta łazienka już zyskuje taki specyficzny klimat i jest niepowtarzalna na pewno, bo to już trudno później by było skopiować coś takiego, zrobić taką samą drugą rzecz.
1: I to była Joanna Markowska, pasjonatka ceramiki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Magia pracy z gliną pokazuje, że jest to doskonała odskocznia od codzienności i przede wszystkim cyfrowego świata. Zaczyna się od niepozornej szarej bryły, a po kilku etapach otrzymuje się przedmioty, który jest piękny i unikalny. Szczególną frajdę przynosi fakt, że z ceramiki użytkowej, którą samemu się stworzy, można korzystać codziennie. Mieszkańcy Białej Podlaskiej stworzyli album zatytułowany Orzechówek, wehikuł czasu, dokumentujący historię osiedla młodych. Nakład rozszedł się do ostatniej sztuki.
1: Pomysłodawca albumu Orzechówek.
4: Dudziński Marcin, Stowarzyszenie Orzechówek. pomysłodawca albumu Orzechówek Wehikuł Czasu.
1: Wehikuł Czasu, który polega na tym, że nie budujecie wehikułu, tylko chcieliście przypomnieć to fotografiami. Jak było kiedyś, a jak jest dziś.
4: Chcieliśmy to przypomnieć fotografiami, chcieliśmy to przypomnieć tekstem, chcieliśmy przybliżyć tą historię naszego osiedla dla mieszkańców i dla osób zainteresowanych. Faktycznie udało się to bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów, bo udało się zgromadzić naprawdę bardzo duży zbiór materiałów dotyczących osiedla i nie tylko osiedla, ale ogólnie też terenu, na którym leży osiedle. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego efektu.
1: A dlaczego akurat Orzechówek? Ten album w momencie, kiedy publikacja nastąpiła, to no, przebiło się to w sukces.
4: Dlaczego Orzechówek? Dlatego, że wszyscy jesteśmy z Orzechówka, czyli mówię wszyscy my jako autorzy tego projektu. Już od dłuższego czasu nosiliśmy się nad tak naprawdę tym projektem, nad zrealizowaniem takiego albumu o historii Orzechówka. To wszystko rozpoczęło się od tego, że na profilu na Facebooku zaczęliśmy publikować stare zdjęcia, które odkopywaliśmy z własnych zbiorów, bądź przysłali nam czytelnicy czy użytkownicy naszego profilu. Później przekuło się to w faktyczne działanie. Ja jako Marcin Dudziński zacząłem podejmować te działania, ale odezwał się do mnie też Marek Dzyr, który powiedział, że mam świetny pomysł, zróbmy album. Akurat tak się świetnie złożyło, że dosłownie 3 dni wcześniej zacząłem pracę nad zbieraniem tego wszystkiego w jedną, tak mówiąc kolokwialnie, kupę i podjęliśmy działania. Pierwsze spotkanie odbyło się bodajże w 2023 roku, w którym właśnie uczestniczyłem ja, również Marek Dzyr, ale też Paweł Czyżewski, który na samym początku pomagał nam w pisaniu tekstów, w zbieraniu materiałów. Spotkanie odbyło się na parafii u nas, w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego na ulicy Wyszyńskiego i to tam faktycznie rozpoczęliśmy tę pracę.
1: Rozumiem, że też chcieliście być wzorem do naśladowania dla innych, którzy no może będą chcieli podobny album stworzyć o innym osiedlu w Białej Podlaskiej.
4: Możliwe, że o innym osiedlu, ale też nie ukrywamy tego, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszego osiedla kontynuowali nasz projekt, nasz pomysł dotyczący albumu o historii naszego osiedla, może za 20 albo za 30 lat. Jeżeli chodzi o zainteresowanie tym projektem, to jesteśmy pod wielkim wrażeniem, bo najpierw premiera, która odbyła się w fotogalerii na ulicy Krótkiej, zgromadziła naprawdę wielką rzeszę osób. Pracownicy tej fotogalerii mówili, że to jest chyba w ogóle niekwestionowany rekord, jeżeli chodzi o frekwencję na takim wydarzeniu. I faktycznie tak było. Byliśmy bardzo zadowoleni, że naprawdę osoby związane z naszym osiedlem raczyły zaszczycić nas swoją obecnością. Także to było naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie i też tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Kolejna sytuacja, czyli spotkanie i premiera osiedlowa w Klubie Kultury Eureka na ulicy Orzechowej 34. Szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy, jak te wszystkie osoby mamy pomieścić. Dochodziło do sytuacji, w której musieliśmy już ten tłum delikatnie uspokajać. A pani kierownik Klubu Kultury Eureka również stwierdziła, że jeszcze tyle osób w historii tej placówki nie było. Także zainteresowanie było bardzo duże. Ja do tej pory otrzymuję wiele telefonów z prośbami o to, czy mogę jeszcze dostarczyć ten album. Wiele pytań, gdzie można kupić ten album i co jest godne zauważenia i też zaznaczenia. Album powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Był dystrybuowany całkowicie darmowo, nie pobieraliśmy za to żadnych pieniędzy, bo chodziło nam też również o to, żebyśmy dotarli z tą pracą do jak najszerszego grona odbiorców. Co ciekawe, nasz projekt zakładał również organizację imprezy promocyjnej, ale my jako autorzy zrezygnowaliśmy z tej formy kosztem większego druku, tak? Bo bardzo nam zależało, żeby faktycznie ta nasza praca dotarła do jak największej ilości osób.
1: To ile w sumie do druku trafiło albumów?
4: Cały druk to było około 800 sztuk.
1: I wszystko rozeszło się?
4: Wszystko się już rozeszło. Tak, już niestety nie mamy żadnego egzemplarza. Mamy bardzo dużo pytań, czy planujemy jakiś dodruk, ale tutaj już wszystko po stronie Urzędu Miasta.
1: Aha, czyli własnymi środkami nie będziecie już próbować, zbiórki prowadzić na dodruk?
4: Raczej nie będziemy prowadzić z tego względu, że ta nasza początkowa, pierwsza inicjatywa polegała na tym, że my wydamy ten album. O ile wydawało nam się, że nie będzie to ciężkie zadanie, ale jednak to naprawdę są dosyć duże nakłady finansowe, i szczerze mówiąc nie udało nam się zebrać tych środków. My również kontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta, prowadziliśmy rozmowy, czy urząd w jakiś sposób może nas wesprzeć. Udało się budżetem obywatelskim, tak.
1: To teraz wróćmy do albumu i jego zawartości, bo generalnie tak wszystko poukładaliście chronologicznie, od początków tego osiedla aż po dziś dzień.
4: Tak, poukładaliśmy to wszystko chronologicznie, a w woli ścisłości tak naprawdę tutaj jestem zobligowany do tego, żeby przede wszystkim poinformować, ale również podziękować panu Romanowi Laszukowi, bo pan Roman Laszuk był odpowiedzialny za te wszystkie prace redakcyjne, to on był odpowiedzialny wdzięczny za to, jak finalnie wyglądał ten album. Historia Orzechówka. W albumie mamy mapę z XVIII wieku, z 1777 roku, która obrazuje, co działo się na tym terenie, na którym powstało nasze osiedle. Mamy również mapy z początku lat 20., które geodezyjne, które wytyczały już pierwsze ulice na naszym osiedlu, ale to też przede wszystkim fantastyczne zdjęcia, które obrazują, jak wyglądał obóz jeniecki na naszym.
1: Żołnierzy włoskich.
4: Obóz jeniecki, tak, żołnierzy włoskich. Także to jest naprawdę kawał dużej historii. To są też również zdjęcia z okresu II wojny światowej, nie tylko jeżeli chodzi o ten obóz. To są początki osiedla. To jest bardzo dużo materiałów prasowych, które powstawały na temat wtedy nazywanego osiedla jako Serbinów. I tutaj też wielki ukłon do pań z działu wiedzy o regionie, bo to one nam wszystko zebrały w jedną całość, bardzo nam pomagały przy tym wszystkim. I też mogę zdradzić, że już kontaktowaliśmy się z Biblioteką Miejską i właśnie z działem wiedzy o regionie i przygotowujemy wszelkie materiały, które zebraliśmy. Mamy tam stworzoną swoją teczkę, także zbieramy już materiały do kolejnych publikacji.
1: Czyli będzie album drugi?
4: Mam taką nadzieję. Na razie, że tak powiem, no nie planujemy tego robić na dniach, ale w przyszłości chcielibyśmy może w pewien sposób wyręczyć kolejnych autorów, którzy podejmą się tego zadania. Wydaje mi się, że inicjatywa, a wręcz jestem przekonany, bo tak naprawdę to ludzie, którzy swoją obecnością pokazali nam, że to jest projekt, który ich bezpośrednio dotyczy, który tak naprawdę się sprawdził. I też ludziom, którzy oddali głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim, serdecznie dziękuję, ale szczerze, aż chce się robić takie projekty.
1: Domyślam się, że w momencie, kiedy w Eurece była premiera albumu, to niektórym łezka w oku zakręciła się.
4: Podejrzewam, że tak. Patrząc po zebranych, no to faktycznie było widać, no, że jest to wyjątkowe wydarzenie, że stworzyliśmy coś więcej niż tylko album. Ja przy każdej możliwej okazji powtarzam, że dla nas to osiedle, dla nas osiedle młodych Orzechówek, to jest coś więcej niż tylko bloki, ulice. To dla nas to jest faktycznie miejsce, w którym mieszkamy raz, ale dla nas to jest dom i wydaje mi się, że to jest coś więcej.
1: Ale to nie jest tak, że wszystkie fotografie, które mieliście dostępne, opublikowaliście, musieliście zrobić segregację.
4: Oczywiście. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo ciekawych materiałów nie zostało opublikowanych ze względu na jakość tych zdjęć, ale to naprawdę były fantastyczne zdjęcia. Żałuję, ale niestety nie wszystko mogliśmy opublikować, ale mamy nadzieję, że technologia, która cały czas idzie do przodu, umożliwi nam w przyszłości również publikację tych zdjęć troszeczkę gorszej jakości.
1: Ja tak popatrzyłem na niektóre z tych zdjęć, no to cóż można powiedzieć, ten PRL był jednak bardzo szary.
4: Był bardzo szary i też nie mówimy o tym, nie odnosimy się do czarno-białych zdjęć, ale faktycznie było to dosyć, no taki, no szary czas, tak, w naszej historii. Dzięki Bogu już miniony, chociaż muszę przyznać, że wizję osiedla, nawet miejsca tutaj tego centralnego, czyli Klubu Kultury Eureka, publikowane w materiałach prasowych były naprawdę, nazwijmy to, przyszłościowe na miarę XXI wieku, bo tutaj miały być fontanny, różnego rodzaju instalacje, także życie to wszystko zweryfikowało, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nasz dom, z którego jesteśmy dumni i należy też dbać o ten nasz kawałek tutaj Białej Podlaskiej.
1: Jeżeli chodzi o te zdjęcia, które zostały opublikowane, jest tam takie, które no wiąże się z jakąś zabawną może historią.
4: Historii na osiedlu było sporo, ale tak naprawdę nie chcę też zdradzać pewnych...
1: Domyślam się, tak, że było sporo, tak. Tak.
4: Nie chcę zdradzać pewnych może historii, albo też zawartości całego albumu, dlatego no, zachęcam do zapoznania się z tym albumem. Możliwe, że jeszcze uda nam się zapewnić pewne materiały, ewentualny dodruk, ale tak jak już powiedziałem, nie zależy to od nas, ale na pewno jakieś kroki w tym temacie podejmiemy.
1: To właśnie tutaj pytanie do Was. Czy wersja elektroniczna tego albumu również powstała i będziecie ją udostępniać? Albo może na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś chce mieć wersję jednak wydrukowaną, to może sobie taką wersję sam zamówić?
4: Jeżeli chodzi o kwestię wersji elektronicznej, to takie pomysły już padły. My również dostawaliśmy wiele pytań od mieszkańców naszego osiedla, czy właśnie taka wersja elektroniczna będzie dostępna. My nie wykluczamy takiej możliwości, między innymi dlatego też gromadzimy wszystkie materiały właśnie w dziale wiedzy o regionie, bo taki pomysł jest. Faktycznie będzie trzeba go zrealizować, bo wydaje mi się, że wtedy będziemy mogli powiększyć tą naszą publikację o dodatkowe zdjęcia, materiały, które nie mogły ukazać się w wersji drukowanej. Także jest to dosyć ciekawy pomysł, myślimy o tym. Jak tylko starszy czasu, to na pewno do tego usiądziemy.
1: Ja już miałem oczywiście, w zasadzie jestem posiadaczem takiego albumu Orzechówek i co mnie urzekło, to sama jakość druku, że jednak poświęciliście temu bardzo dużo uwagi.
4: Tak, zależało nam na tym, żeby ten album był faktycznie takim periodykiem, chyba można nazwać, tak? Takim albumem, który będzie można położyć naprawdę z dumą na półce i nie będziemy musieli się martwić o to, że za chwilę nam się zniszczy. Także naprawdę bardzo dużo uwagi i staranności przyłożyliśmy do wykonania tego albumu. Nawet kosztem ilości, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zrezygnowaliśmy z pewnych inicjatyw, z pewnych imprez promujących kosztem do druku, ale też nie chcieliśmy pozwolić na to, żeby druk był kosztem jakości.
1: Kto zdecydował, że akurat taka, a nie inna okładka pojawi się?
4: Jeżeli chodzi o okładkę, to była to wspólna decyzja autorów projektu, jak również Romana Laszuka. Jeżeli chodzi o zdjęcie, które jest na okładce, jest autorstwem Konrada Kiryły, za co serdecznie dziękujemy. Konrad jest takim naszym osiedlowym fotografem, który wielokrotnie też tutaj nas wspiera przy różnych inicjatywach. Też nam zależało na tym, żeby faktycznie te materiały pochodziły od ludzi, którzy żyją tym osiedlem, którzy tutaj się wychowali, i udało nam się to zrobić.
1: Rozumiem, że te opisy, które tam są, to również opierają się na opowieściach innych.
4: Tak, to są opowieści, to są materiały zebrane również z innych publikacji, ale tutaj znowu muszę skierować podziękowania do pana Romana Laszuka, z tego względu, że to właśnie pan Roman wielokrotnie potrafił dotrzeć do ludzi, do których my nie potrafiliśmy dotrzeć, i zbierał te wszystkie informacje, zapisywał na kartkach, a później stworzyliśmy z tego świetny materiał.
1: Czyli nie tylko to opis fotografii, ale również to, w jaki sposób to całe osiedle powstawało. To wszystko jest opisane.
4: Tak jest. To nie są to tylko teksty, które opisują fotografie zamieszczone w albumie, ale jak również jest to pewien rys historyczny. Są to wydarzenia, które miały miejsce na naszym osiedlu. Jest pewien zarys historyczny, ale jak również jest opis miejsc, które tutaj do tej pory funkcjonują. Między innymi taki sklep Witaminka, jeżeli chodzi o zieleniak. Są poruszone kwestie piekarni Venta. Także całej społeczności tutaj. Wiele materiałów dostaliśmy od klubów sportowych, które mieszczą się na naszym osiedlu, czyli UKS Serbinów i SKS Szóstka. Także tutaj też wielkie podziękowania do państwa Gajewskich i Sobierajów, bo naprawdę bardzo dużo materiałów bardzo ciekawych dostarczyli tutaj do naszej publikacji.
1: I to, jak na początku to osiedle wyglądało, gdzie nie było chodników, nie było ulic. To dopiero robi wrażenie, jak to wszystko się zmieniło przez lata.
4: To robi wrażenie, bo faktycznie zapoznając się z tymi wszystkimi materiałami, publikacjami w prasie, to można było odnieść wrażenie, że Orzechówek był takim, wtedy Serbinów, tak? Był takim dzieckiem niechcianym. Wiele było do zrobienia, ale wydaje mi się, że to jest normalna kolej rzeczy. I wcześniej wyglądało to w taki sposób podczas budowy, ale teraz jesteśmy dumni z tego, jak wygląda nasze osiedle.
1: Stąd do centrum było kilka kilometrów.
4: Nadal jest tyle samo kilometrów, ale
1: zdecydowanie... Oczywiście.
4: Tak, ale zdecydowanie, oczywiście.
1: Ale ja oczywiście miałem tutaj na myśli, że komunikacja miejska nie jeździła wtedy tak, jak jeździ teraz, i nie każdy miał samochód.
4: Tak, nie każdy miał samochód, ale na przykład komunikacja miejska jeździła wtedy na przykład na ulicy Łukaszyńskiej. Słynna ósemka, która już nawet nie mamy tej linii. Także bardzo fajne czasy. Ja osobiście bardzo miło to wspominam. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest taki faktyczny wehikuł czasu, który przenosi nas do tych lat młodzieńczych, do tych takich naszych pierwszych sukcesów, pierwszych czasem porażek, wszystkiego, co było związane z naszym życiem, bo wtedy właśnie, w okresie, w którym byliśmy dziećmi, ten Orzechówek był dla nas całym światem.
1: Te wspomnienia w waszej pamięci pozostaną. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Publikacja Orzechówek, wehikuł czasu, powstała w ramach budżetu obywatelskiego miasta Biała Podlaska. Album jest dostępny w bibliotekach. Chociaż na rynku jest zapotrzebowanie na stolarzy, to chętnych do nauki tego zawodu brakuje. Szkoła Rzemieślnicza z Białej Podlaskiej jako jedna z niewielu kształcących stolarzy stara się promować zawód, aby zapewnić firmom, z którymi współpracuje, wykwalifikowanych pracowników. Rozmowa Arka Michlewicza.
1: Szkolicie w wielu zawodach, natomiast chciałem zapytać, bo jest taki zawód stolarz. W dobie, kiedy maszyny CNC, jest pełna automatyzacja, czy zainteresowanie tym zawodem jest, czy go nie ma?
5: Czech Maciej, dyrektor szkół rzemieślniczych. Zainteresowanie jest, powiedziałbym, tak średnie, ale zrobiłem badanie rynku pracy i wiem, że na pewno jest duże zapotrzebowanie na wykształconych pracowników w tym zawodzie. Każdemu kojarzy się zawód stolarz, że to jest hebel, struk, nie wiem, piła ręczna, a to na dzień dzisiejszy maszyny cyfrowe, naprawdę trzeba mieć pojęcie nie tylko manualne, ale coś tam w głowce trzeba mieć, żeby w tym zawodzie być dobrym.
1: Czy ucząc stolarstwa uczycie też na przykład, nie wiem, projektowania mebli?
5: Raczej nie, bo to już jest w gestii zawodów technikalnych, ze średnich. My tutaj prowadzimy naukę pracowników młodocianych, bazujemy na bialskich zakładach i z powiatu bialskiego, i tam kierujemy swoich uczniów na praktykę. Generalnie taki uczeń wszystko, co jest robione w danym zakładzie, to na bieżąco jest zaznajmiany z tym. Myślę, że po części może i oni trochę mają wpływ na to, bo jak widzą, jak szef coś rysuje, to jednak jeżeli jest zainteresowany tym, a szef jest w miarę, z reguły ci szefowie są bardzo przestępni, to jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że nie bronią im tego, żeby sobie podpatrzyli, jak to się mierzy, jak to się projektuje, jak jest ściana pokazana, jakie szafki wchodzą w to. Naprawdę to ciekawy zawód jest.
1: A jeżeli chodzi o pracodawców, bo rozumiem, że z takowymi współpracujecie, tak jak już tutaj padło, to oni dopytują o stolarze?
5: Właśnie coraz częściej zaczynają dopytywać. Nie oszukujmy się, dużo jest zakładów stolarskich, jednak szkoły nie bardzo kształcą w tym zawodzie. Wcześniej jeszcze było jakoś więcej tych stolarzy, a teraz naprawdę to trafia się dwóch, trzech chętnych i nie wiem, były próby tworzenia klas patronackich, to wszystko upada. Myślę, że tutaj na bazie zakładów, które pozyskuję jako dyrektor szkoły i tutaj też, której organem prowadzącym jest cech rzemieślników przedsiębiorców, który zrzesza różnych pracodawców, w tym też stolarzy, staramy się tutaj jak najszerzej z ofertą wyjść do uczniów klas ósmych. Myślę, że ten zawód jest taki przyszłościowy, a pracodawcy naprawdę szukają pracowników do pracy w tym zawodzie. Ostatnio nawet miałem taki kontakt, nowy zakład, który obszedł biuro pracy. Biuro pracy obdzwoniło wszystkich tych, co mieli tam sobie w tym swoim rejestrze i nic z tego nie wyszło, więc na końcu zwrócili się do mnie, czy nie byłbym w stanie im pomóc w znalezieniu chętnych do nauki, żeby po prostu mieć swoich, wykształcić sobie pracownika, z którego na pewno będą zadowoleni.
1: To tak szczerze powiem, że trzeba trochę nagimnastykować się, żeby dobrze wypromować ten zawód, no bo trudno jest chyba nakłonić do tego, żeby jednak w tym kierunku poszli.
5: Ciężko jest, bo młodzież, nie wiem, generalnie skupiają się na tym, żeby wszystko w komórce zrobić. A tak się nie da, no nie da się mebli zrobić, nie da się pewnych rzeczy. Czasami mam takie twierdzenie, że nie chcę ciężko pracować. Każdy chce być magistrem. No niestety, magistrów mamy dużo, bo mamy uczelnie, dwie w Białej, no a stolarzy nie mamy wcale praktycznie.
1: Ale stolarstwo to chyba taka przyjemna praca w drewnie, dłubanie.
5: No mi się też tak wydaje i to nie jest bardzo brudne, no bo co innego mechanik, smar, ciężko to odmyć, a tutaj otrzepie się z wiórów i może iść dalej. Tak. Także to jest przyszłościowe myślenie.
1: Czy też programowania tych maszyn CNC uczycie?
5: Tutaj są zakłady, które naprawdę są wyspecjalizowane w tym. I tak, w ramach praktyk uczeń ma możliwość. Nie wiem, czy oni programują to, bo podejrzewam, że tylko uczą obsługi programowania. To już są specjalistyczne maszyny. Powiem tak, nie każdy zakład też chce bardzo, żeby taki młody, ale w trzeciej klasie myślę, że na pewno obsługują te maszyny, bo nawet w programie jest, że chociaż taki skrawek tej obsługi, żeby jednak dotknęli, zobaczyli, jak to jest.
1: No i potem pierwsze koty za płoty już jakoś idzie, musi jakoś pójść.
5: Powiem tak, najbardziej weryfikuje to rynek. Jeżeli ktoś chce być, jest dobrym uczniem, na pewno pracę znajdzie. Ja zawsze swoim uczniom powtarzam, że jeżeli będziesz robił to, co lubisz, to praca się nie będzie męczyć. I to jest takie motto, które myślę, że wydaje, że każdy zawód jest w stanie sobie z tym poradzić, bo jeżeli ktoś lubi coś robić, no to nawet po godzinach to robi to, mimo to, że może nie mieć z tego może największych tam kokosów, ale lubi to. Tak by wszystko wyginęło, gdyby każdy tylko z przymusu chodził do pracy.
1: Zgodnie z tym powiedzeniem, jeśli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia.
5: Tak jest, właśnie. Stare przysłowie, ale jednak warto je w życie wdrożyć.
1: Jeszcze zapytam o tych uczniów, którzy powiedzmy, że decydują się na naukę zawodu stolarza. Wy swoich warsztatów nie macie, tylko i wyłącznie kierujecie ich do swoich zakładów, z którymi współpracujecie.
5: Tak, bazujemy tylko na zakładach. Jest to tak zwane kształcenie dualne. Uczniowie są w pierwszej klasie 2 dni w zakładzie, 3 dni w szkole. Później w drugiej klasie są tylko 2 dni w szkole, bo mają mniej godzin tych ogólnych. 3 dni w zakładzie, natomiast w trzeciej klasie są 1 dzień w szkole, a 4 dni są w zakładzie. No i później zdają po prostu egzamin czeladniczy, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, jeżeli nie jest rzemieślnikiem, przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
1: Czyli tutaj uczycie, jak to jest łączyć drewno na wpust, wypust, obce pióro i takie ten
5: tak. Tak, jest i nauka, że uczniowie uczą się pracy w litym drewnie, ale też jest, no i robią meble, no wiadomo, no, w zależności od specyfiki zakładu to...
1: Teraz to w zasadzie jest tak, że niektóre sklepy sprzedające materiały takie stolarskie, mówię płyty wszelakie, oferują już cięcie pod wymiar, więc wystarczy sobie zaprojektować i potem samemu zmontować. Czy montażu też uczycie?
5: Tak, bo uczniowie w ramach zajęć praktycznych jeżdżą na montaż, dlatego w trzeciej klasie jest to, że jest jeden dzień w tygodniu, żeby pracodawca mógł... Uczeń jest praktycznie w trzeciej klasie, ma 18 lat. Można go zabrać nawet i z noclegiem na kilka dni, żeby tam mógł zobaczyć, jak to wygląda montaż danego klienta, załóżmy kuchni, czy tam jakiegoś regału.
1: Czyli później taka rozmowa kwalifikacyjna to poskręcaj mi meble, tak?
5: No na przykład to może też być tak. Ale no generalnie mówię, uczniom to się podoba. Im się podoba, to wszystko jest ładnie, pięknie. No ale był taki, no wiadomo, nie wszyscy pracują później w swoim zawodzie. No oni teoretycznie mają możliwość pójścia do pracy od zaraz, ale to różnie to jest z tą młodzieżą teraz.
1: No to jak chcecie zachęcać do tego zawodu, żeby jednak uczniowie ósmoklasiści przychodzili i podejmowali się wyzwania, jakim jest stolarstwo?
5: Myślę, że no na pewno taki 15-latek, no to jemu trochę trzeba pokazać najpierw, jak to wygląda. Jesteśmy skłonni nawet dla... Wychodziliśmy do ósmych klas, robiliśmy teraz grę w rzemiosło. Tutaj przez cech była robiona taka dla szkół podstawowych, dla ósmych klas. No nie było tam nic o stolarzu akurat, bo były promowane inne zawody, ale jesteśmy w stanie nawet, docieramy do uczniów, do podstawówek. Sam osobiście byłem w dwóch czy trzech podstawówkach tu na terenie Białej, żeby poopowiadać tym uczniom o tych zawodach. No i dla chętnych chcemy też stworzyć takie wycieczki do zakładów i pokazać im, jak wygląda ta praca stricte stolarska. Bo żeby uczeń nauczył się tego zawodu, chciał po pierwsze się w nim uczyć, jesteśmy w stanie go zachęcić poprzez to, że każdy uczeń ma wynagrodzenie. W pierwszej klasie tam jest to teraz, to się zmienia co kwartał, ale chyba, nie wiem, około 800 zł jest, czy 700. No w trzeciej to jest ponad 1000 zł miesięcznie. To nie są małe pieniądze jak dla ucznia.
1: Ale później po takiej praktyce to rozumiem, że są zaznajomieni z okuciami meblowymi i wiedzą, jak to w tym sobie radzić. Ewentualnie mogą kuchnię na wymiar nawet produkować.
5: Powiem tak, oni mogliby sami po skończonej szkole, teoretycznie każdy z nich może otworzyć swój zakład i sobie znaleźć klientów, niszę jakąś i robić sobie te meble, czy tam, nie wiem, no różne rzeczy z drewna, bo są do tego przygotowani, potrafią to, mogą oprócz zatrudnienia w zakładach, których mieli praktyki, bądź innych, mogą też podnieść swoje kwalifikacje, no i prowadzić dalej działalność gospodarczą swoją. Zdobyć po 3 latach od skończenia szkoły tytuł mistrza, samemu uczyć następnych. Tak to jest, w naszych szkołach jest szeroki wachlarz kształcenia.
1: No dobrze, to ja życzę, żeby ta promocja na tyle dobrze działała, aby tych młodych ludzi przyciągać na stolarstwo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
2: Aby zachęcić do nauki zawodu stolarza, Szkoła Rzemieślnicza zapewnia praktyki w zakładach, w których uczniowie otrzymują wynagrodzenie. W przypadku uczniów klas trzecich jest to ponad 1000 zł miesięcznie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.